0: Radio Złote Przeboje Karolina. 91 i 2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Show is hot out here. No.

0: głosu i od takich dźwięków to my możemy zaczynać nowy dzień, a to będzie dzień środkowy, czyli środa. Słoneczna Brygada wita Was w składzie Iwona Barańska,
1: Piotr Jakin,
0: Tomek Flurkiewicz. Spoglądamy na zegary, a na zegarach już punktualnie 6:00. W kalendarzu środa, 12 sierpnia. Zapraszamy Was już teraz na pierwsze o poranku wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Będzie ochrona dla oszukanych w programie Czyste Powietrze. Etna nadal paraliżuje lotnisko w Katanii. Pia Skrzyszowska srebrną medalistką lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Ponad 280 milionów złotych. Tyle wynoszą nieprawidłowości, które ma naprawić ustawa o pomocy beneficjentom czystego powietrza. Rząd chce, by to państwo wzięło na siebie ciężar finansowy dochodzenia pieniędzy od nieuczciwych pośredników. Chodzi o sytuację, w której zaliczka, na przykład na wymianę pieca, trafiła do nieuczciwego przedsiębiorcy, który zniknął z pieniędzmi i nie wykonał pracy. Dotację musiał wówczas spłacić właściciel domu, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henik.
3: Spłata zobowiązań będzie przechodziła, obowiązek tej spłaty zobowiązań z beneficjenta programu Czyste Powietrze na nieuczciwego wykonawcy, który zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
2: Ministerstwo szacuje, że problem dotyczy około 8 tysięcy oszukanych rodzin. Jeszcze do godziny 11 zawieszone są wszystkie odloty i przyloty na lotnisku w Katanii na Sycylii. Na miejscu utknęło około 200 polskich turystów. Wszystko z powodu przedłużającej się aktywności wulkanu Etna. W powietrzu unosi się pył wulkaniczny, który uniemożliwia kursowanie samolotów. Prawie 50 pociągów PKP Intercity pojedzie z dodatkowymi wagonami w długi weekend, a to z powodu spodziewanej dużej frekwencji. W podwójnej trakcji pojadą także pociągi Pendolino, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
4: Są to głównie trasy Warszawa-Wybrzeże, południe kraju Wybrzeże i w odwrotnych relacjach, czyli Wybrzeże-Zakopane-Kraków-Krynica.
2: Do pociągów dołączone zostanie ponad 180 wagonów. To będzie niezwykły wieczór na niebie. Już dziś, krótko po 19:00, księżyc zasłoni tarczę słońca. Całkowite zaćmienie będzie można podziwiać w Hiszpanii i na Islandii. Z kolei w Polsce obejrzymy zaćmienie częściowe. Pamiętajmy, że na zaćmienie słońca nie można patrzeć bezpośrednio. Najlepsze do jego obserwacji są okulary ze specjalną folią chroniącą oczy przed światłem. Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów przez płotki w Birmingham. Polka przegrała walkę o złoto z Holenderką Nadine Wieser zaledwie o 0,001 sekundy. O wyniku zdecydował fotofinisz. Wcześniej srebrny medal w biegu na 100 metrów zdobyła Ewa Swoboda.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
0: Ruszamy w Bieszczady i trzeba będzie zwolnić na wysokości Sanoka. Trwa budowa obwodnicy tego miasta. Mamy tam ograniczenia prędkości i jedno wahadło.
6: Całkiem przyjemnie podróżuje się natomiast autem po Kotlinie Kłodzkiej. Trasa z Wrocławia i przejazd z Kłodzka do Kudowy spokojne. Za to na drodze numer 33 między Bystrzycą Kłodzką a Międzylesiem mamy dwa wahadła.

0: Pogoda.
1: Najpogodniej będzie dzisiaj na zachodzie i na południu, w pozostałych regionach trochę więcej chmur, a na Mazurach i na Podlasiu może przelotnie popadać. Na termometrach od 18 stopni nad samym morzem, 23 w Poznaniu, we Wrocławiu i Krakowie, do 24 w Zielonej Górze i w Warszawie.
0: Radio Złote Przeboje Karolina, 91 i 2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: Wspaniałe, wspaniałe polskie lato. Część Słonecznej Brygady siedzi w radiu w kurtce. Po szóstej zanucimy sobie muzyczkę z serialu Sąsiedzi, gdyż będzie okazja.
3: No i po szóstej także z okazji Dnia Pracoholika zastanowimy się nad tym, kiedy zaczyna się pracoholizm. Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato. 4 minuty po szóstej rozpoczynamy nasze spotkanie, a gra dla nas Irene Cara.

0: No i tak to się można budzić. Cukero, Bajla, tak wam gramy. A Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje donosi, że mamy środowy poranek. Dzisiaj już 12 dzień sierpnia. Czas zatem zajrzeć do kalendarza.
1: Dzisiaj mija dokładnie 50 lat od emisji premierowego odcinka czechosłowackiego serialu animowanego Sąsiedzi.
0: O!
1: Dzisiaj obchodzimy również Dzień Słonia oraz Dzień Pracoholików.
2: Nie będziemy tego komentować, po prostu zapytamy, kto z was już gotowy do pracy, do roboty. Dajcie znać, zadzwońcie 22 4 4 3 0. Środowy apel poranny, wakacyjny. Zaczynamy, no i gramy na to jak na lato. Gra Natalia Kukulska, 12 po 6.
3: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz.

0: Peter Bolen z Mother Talking odkrył Sissy Catch w klubie, gdy śpiewała w żeńskim kwartecie o nazwie Optimal. Podobno opadło wtedy słynne Das is Optimal. No i tak się właśnie zaczęła kariera Sissy Catch. Zagraliśmy ją w radiu, złote przeboje w programie porannym, wakacyjnym.
1: Dzień dobry, za chwilę będą natomiast poranne fajerwerki. Wcale nie będzie depresji, chociaż zagra zespół, który powstał w Holandii. Mowa o Venga Boys, bum, bum, bum, już za kilka chwil zostańcie z nami.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
8: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ, Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Koleje Śląskie zasiliły swój tabor nowoczesnymi Impulsami 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 126 462 tysięcy złotych. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
13: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
14: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaauto.pl.

0: Jakże się cieszę, gdy lecą depesze. Depesze Mode w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 6:30 na zegarach. No i budzimy was w dniu środkowym, czyli w środę. 22:44:30 to telefon do nas. Kto już nie śpi?
1: No moi drodzy, kochani, ja właśnie skończyłem nocne godziny, parkuję. Co prawda nie idę spać, ale już tego przymusu pracy nie ma. Swoje w nocy odwaliłem. Pozdrawiam wszystkich, którzy muszą iść do roboty.
0: Pozdrawiamy, no to pochwalcie się, kto z was w tej chwili jedzie do roboty. 22:44:30 to jest oczywiście telefon dla spóźnionych na nasz apel poranny, a my gramy na to jak na lato. Już teraz Chris Rea u nas gra. 29 minut zostało do 7:00.

0: tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: To nie tańczył Makareny na weselu o trzeciej rano, ten życia nie zna. No i co więcej, Makarenę tańczyli nawet niektórzy politycy w trakcie kampanii wyborczej, na przykład no tak. Ówczesny kandydat demokratów i późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton. Dzień dobry, 22 minuty do 7.
2: Dzień dobry, ale będzie ubaw, męskie rozmowy, takie o życiu i śmierci, a rano zrobię jajecznicę. Tym cytatem ze Shreka zapraszamy na dalszy ciąg programu porannego, wakacyjnego, bo za chwilę zagramy wam piosenkę ze Shreka. Bądźcie blisko Radia Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu doradzimy, jak chronić się przed komarami i kleszczami.
4: Powiemy, jakie choroby są przenoszone przez owady.
3: Przypomnimy, o czym należy pamiętać, by uniknąć zakażenia.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ty plus

0: lepszy jest.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Zapraszamy do salonu MG MM Cars, Zabrze, ulica Wolności 153. www.mmcars.pl.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
6: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.

0: jeden grosz. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Dolcie.
1: Mamy lato, mamy środę, 12 sierpnia i mamy dzień pracocholika i od rana zastanawiamy się właśnie z okazji tego dnia pracocholika, zastanawiamy się nad tym, jak to można stwierdzić, kiedy zaczyna się pracocholizm.
2: No na przykład, kiedy budzik dzwoni o 5, a ty myślisz, super, zdążę jeszcze przed kawą zrobić raport kwartalny.
1: No albo kiedy na przykład na wakacjach zamiast zdjęć z plaży robisz zdjęcia swojego laptopa na tle morza.
3: O, albo kiedy lekarz mówi, musi pan odpocząć, a ty pytasz, a mogę odpocząć w godzinach pracy?
1: A według was, kiedy zaczyna się pracocholizm? 22 4 4 3 0 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najfajniejszy głos obiecujemy złotą kawę Słonecznej Brygady. No to kiedy można już zdiagnozować pracocholizm? Dajcie znać 22 4 4 3 0.
0: Mamy lato.

0: Zadzwońcie.
1: Pracoholizm jest wtedy, kiedy na mszy pożegnalnej ksiądz zamiast spoczywaj w pokoju mówi: przeszedł do pracy zdalnej na zawsze. Dzisiaj dzień pracoholika i z tej okazji zastanawiamy się nad tym, kiedy zaczyna się właśnie ten pracoholizm. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Myślę, że zaczyna się wtedy, jak w pracy zaczynasz się czuć lepiej niż w domu. Ojoj.
3: Pracoholizm zaczyna się wtedy, kiedy spawacz, wchodząc na rolę z kostera, sprawdza spawy.
4: Moim zdaniem pracoholizm zaczyna się w momencie, kiedy szukamy jakich wymówek, żeby nie iść na urlop.
1: A według was, kiedy zaczyna się pracoholizm? 22, 4, 4, 3, 0, a także mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najfajniejszy głos obiecujemy złotą kawę Słonecznej Brygady. Kiedy można już zdiagnozować pracoholizm? Dzwońcie 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Mine Again, Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 5-8. A pamiętacie, jak Edyta Górniak śpiewała, że może jak Etna zbudzić się, więc nie złość mnie? No i się zbudziła. A ta Etna.
1: Etna paraliżuje loty. Na Sycylii utknęli też polscy turyści.
0: Oj.
1: Więcej o tym za chwilę w wiadomościach o 8.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od Radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nie przegap, tylko w środę. Specjalna oferta na cukier w Biedronce. Z kartą Moja Biedronka. Cukier biały 1 kg, 6 plus 9 gratis. Czyli tylko 80 groszy za każdą sztukę przy zakupie 15 sztuk. Limit 15 sztuk na kartę. Oraz do piątku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska.

0: Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
2: Zapraszam, Piotr Lisek.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Znam ją od lat i ciągle odkrywam, jaka jest naprawdę. Aktywna, zielona, kulturalna, turystyczna, koncertowa, gościnna, bezpieczna, atrakcyjna, rowerowa, sportowa, rekreacyjna. Po prostu zachwycająca. I moja Dąbrowa Górnicza. A ty jeszcze jej nie znasz? Przyjedź do Dąbrowy Górniczej z okazji jej 110-lecia. www.dabrowa-gornicza.pl. Dąbrowa Górnicza. Zawsze coś do odkrycia.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Katowicach i Zabrzu lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Katowicach i Zabrzu.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
7: masz. Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: W kalendarzu środa, 12 sierpnia, przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje punktualnie o 8, na które zaprasza Iwona Barańska.
9: Etna paraliżuje loty, około 200 polskich turystów utknęło na Sycylii. NASA wykorzysta dzisiejsze zaćmienie słońca do badań. Szykują się duże utrudnienia związane z sobotnią wielką defiladą wojskową w Warszawie. Około 200 polskich turystów utknęło na Sycylii, podobnie jak tysiące innych, których loty odwołano lub opóźniono z powodu wulkanicznego pyłu, który wyrzuca Etna. Jeszcze do godziny 11 zawieszone są wszystkie odloty i przyloty na lotnisku w Katanii. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór zapewnia, że służby konsularne monitorują sytuację, ale to na przewoźnikach ciąży odpowiedzialność za swoich pasażerów.
10: To nie jest sytuacja, w której my przekonamy jakieś linie lotnicze do lądowania albo do startowania. Mówimy po prostu o fizycznej niemożliwości związanej z sytuacją naturalną.
9: Wulkan Etna jest aktywny od kilku dni. Lokalne władze i linie lotnicze starają się przewieźć pasażerów na inne lotniska, gdzie ruch nie został wstrzymany. MSWiA chce przedłużyć o kolejne 90 dni strefę buforową przy granicy z Białorusią. Obecne przepisy wygasają z końcem sierpnia, a zakaz przebywania na prawie 80-kilometrowym odcinku granicy miałby obowiązywać do końca listopada. Resort uzasadnia decyzję utrzymującym się zagrożeniem, mimo wyraźnego spadku liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy. NASA wykorzysta dzisiejsze zaćmienie słońca do badań naszej dziennej gwiazdy. Za cieniem Księżyca podąży samolot badawczy WB-57 wyposażony w specjalistyczne kamery. Naukowcy będą obserwować koronę słońca i badać m.in. mechanizmy jej nagrzewania oraz wiatr słoneczny. Zaćmienie częściowe będzie widoczne także w Polsce. Rozpocznie się w zależności od miejsca pomiędzy godziną 19.10 a 19.20. Szykują się duże utrudnienia związane z sobotnią wielką defiladą wojskową w Warszawie. Już zwężona jest Wisłostrada w okolicach Starego Miasta. W piątek od 16 cała ta trasa zostanie zamknięta. Chodzi o odcinek od Mostu Północnego do ulicy Gagarina, zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
11: I w tym czasie też połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasa AK, most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego. Również zmienią się trasy kursowania autobusów i tramwajów.
9: Do tego część mostów na Wiśle zostanie zamknięta już w sobotę od 11.30 do około 13.30.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Pogoda.
2: Najpogodniej będzie dzisiaj na zachodzie i na południu. W pozostałych regionach trochę więcej chmur, a na Mazurach i na Podlasiu może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach od 18 stopni nad samym morzem, 23 w Warszawie, we Wrocławiu i Krakowie, do 24 w Zielonej Górze.
0: Radio Złote Przeboje Karolina, 91 i 2 FM.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, po ósmej tylko u nas. Polak, Węgier, dwa bratanki i do szabli i w kosmosie.
2: No i po ósmej też złota kawa Słonecznej Brygady dostanie, ktoś z was dostanie taką słoneczną kawę od naszej brygady. Za poranną dyskusję oczywiście. Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. 4 minuty po ósmej już teraz u nas kombi.

0: Ulla la la, ale to jest fajna środa z radiem Złote Przeboje. Aleksja dla nas zagrała 12 minut po 8. A wiecie, że Polak, Węgier, dwa bratanki nie tylko na Ziemi, ale także i w kosmosie.
1: No, przypomnijmy, że węgierski inżynier Tibor Kapu poleciał w kosmos razem z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim.
2: Tak, tak było.
1: No i Węgry obecnie mają ambicje podboju kosmosu nie mniejsze niż Polska.
2: Skoro tak, to mamy propozycję nazwy dla pierwszych węgierskich osadników w kosmosie. No. Astro-Węgry. A teraz będzie artysta, który ma w repertuarze też kosmiczny przebój Space Oddity, ale my zagramy inny, zupełnie inny, a jakże uwielbiany przez fanów przebój. Let's Dance, David Bowie w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 13 po 8.

0: W Polsce nie ma oficjalnego rejestru sobowtórów George'a Michaela, ale jeśli szukasz na przykład na swój wieczór panieński człowieka wyglądającego jak George Michael, to jak poszukasz, to znajdziesz. A to był oryginał George Michael i ten drugi, czyli Wham w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: Myślałem, że swoje usługi chcesz zaproponować. Za chwilę u nas polscy Beatlesi, których debiutancki album sprzedał się w nakładzie przekraczającym 100 tysięcy egzemplarzy, a było to w 66 roku. No szok. Czerwone gitary, powiedz stary, gdzieś ty był. Oni już za chwilę u nas, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
10: Nie widzę żadnych słabych stron.
9: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Dzisiaj środa, 12 dzień sierpnia. Obchodzimy dzisiaj Dzień Pracoholika. No i z tej okazji zastanawialiśmy się wspólnie nad tym, kiedy zaczyna się pracoholizm. Czas zatem na podsumowanie.
2: Pracoholizm zaczyna się wtedy, kiedy zaczynasz być mądrzejszy od szefa.
3: Moim zdaniem pracoholizm jest wtedy, kiedy pracujesz za pensję, która ci nie satysfakcjonuje.
4: Pracoholizm zaczyna się wtedy, kiedy swój prywatny telefon odbierasz i mówisz: sekretariat, słucham.
5: Pracoholizm zaczyna się wtedy, kiedy kierowca autobusu, kończąc pracę, jadąc do domu prywatnym samochodem, zaczyna wjeżdżać na przystanki autobusowe.
6: Złotą kawę słonecznej brygady wysyłamy kierowcy autobusu, którego z przyzwyczajenia ściąga w prawo. Dziękujemy wszystkim pracoholikom za telefonowanie.
7: Narobiliście się porządnie.
6: O tak, o tak. A jutro sprawdzimy, czy zgubiliście coś na wakacjach i może pomożemy to coś znaleźć.
0: Mamy lato.

0: możemy wam co nieco zdradzić. Na pożegnanie wakacji szykujemy specjalny program muzyczny, w którym 24 godziny na dobę zagramy wyłącznie wakacyjne przeboje, takie jak ten Kokomo Beach Boys. Za wcześnie mówić o pożegnaniu wakacji? Okej. Udajmy, że nie było tematu.
1: My przedłużamy wakacje i wybieramy się teraz na prawdziwe wakacje gorące do boskiego Buenos. Tam zaprasza nas grupa Manam, a później m.in. Shakira. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w biegu.

0: grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Znam ją od lat i ciągle odkrywam, jaka jest naprawdę. Aktywna, zielona, kulturalna, turystyczna, koncertowa, gościnna, bezpieczna, atrakcyjna, rowerowa, sportowa, rekreacyjna. Po prostu zachwycająca. I moja Dąbrowa Górnicza. A ty jeszcze jej nie znasz? Przyjedź do Dąbrowy Górniczej z okazji jej 110-lecia. www.dabrowa-gornicza.pl. Dąbrowa Górnicza. Zawsze coś do odkrycia.
5: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Reklama.

0: te na wakacje.
1: Słuchaczki Natalia ze Szczecina, Jadwiga z Siemianowic, Kasia z Katowic, Julita z Łowicza, a także Robert z Zielonej Góry, Nikola z Kielc oraz Krzysztof Zabrza to dotychczasowi laureaci naszej wakacyjnej zabawy. Wygrali kasę, ale najpierw odpowiedzieli sobie na jedno proste pytanie. Co chcesz robić w życiu? Nie, to inne pytanie. Gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego?
2: Na Maderze, na Antypodach, a może po prostu na działce w Żyrardowie. Odpowiedzcie niebanalnie, a zagracie o przyjemną kasę. Czeka nawet 1000 złotych na przyjemności. Każdy z was może o tego tysiaka zagrać. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl i zgłoście się do zabawy Zabierz Złote na Wakacje. Kolejny finał i kolejny 1000 do zdobycia już w najbliższy wakacyjny poniedziałek o 9:30. Zapraszamy.

0: Gramy na to, jak na lato Madonna w Radiu Złote Przeboje. Za niespełna 5 minut 9. Od rana mówimy dzisiaj o zaćmieniu słońca, które będzie także u nas. Nie mamy na myśli tego zaćmienia z piątku na sobotę, tylko będzie widoczne w Polsce, tak?
1: Będzie widoczne, częściowe zaćmienie, ale uwaga, nie patrzcie w słońce gołym okiem.
0: Nie?
1: Jak bezpiecznie obserwować to zjawisko, powiem już za moment w wiadomościach o 9:00.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Mamy środę, to już 12 dzień sierpnia, na zegarach punktualnie godzina 9, a przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Zaćmienie słońca już dziś. Uwaga na wzrok. Potrzebne są specjalne okulary. Wojsko poderwie myśliwce, RCB wyśle SMS. Zmiana po incydencie z rakietą. Rod Stewart odwołał koncerty, powodem zabieg kardiologiczny. Przed nami niezwykły wieczór na niebie. Krótko po godzinie 19 księżyc zasłoni tarczę słońca. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe. Ale uwaga, bo patrzenie na słońce bezpośrednio lub przez lornetkę grozi trwałym uszkodzeniem wzroku. Dlatego to ostatni moment, żeby wyposażyć się w specjalne okulary, mówi profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
3: One są tanie i dostępne z tak zwaną folią Müllerową. Ona nie przepuszcza 90-kilka% światła.
2: Jeśli nie mamy okularów, można posłużyć się odpowiednio mocnym filtrem spawalniczym lub rzutować obraz słońca na kartkę papieru, na przykład przez teleskop. Informacje o poderwaniu polskich myśliwców w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę będą przekazywane SMS-ami w ramach alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To reakcja po lipcowym incydencie, gdy rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Szczegóły dotyczące dodatkowych alertów będą ustalać Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Wojsko i Dowództwo Operacyjne. Łomża doceniła mieszkańców, którzy uratowali życie 4-latki. W niedzielę 4 mężczyźni złapali w koc dziewczynkę, która wypadła z balkonu bloku. Nie znali się wcześniej, a mimo to wspólnie uratowali życie dziecka, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
4: To pokazuje też taką, że społeczność nasza lokalna potrafi też ze sobą współpracować i my jako samorząd miasta dziękujemy im za ten heroiczny czyn.
2: Wczoraj mieszkańcy zostali nagrodzeni przez władze miasta, a niewykluczone, że doczekają się też wyróżnienia od prezydenta Polski. 81-letni wokalista, kompozytor i autor tekstów Rod Stewart odwołał koncerty zaplanowane w ramach pożegnalnej trasy. Lekarze zalecili mu 4-tygodniową przerwę w występach po zabiegu kardiologicznym. Przepraszam fanów za zawód, jaki im sprawiłem. Nie mogę się już doczekać powrotu na scenę i ponownej wspólnej zabawy z wami wszystkimi, oświadczył wokalista. Uwaga na kleszcze. Czyhają nie tylko w lasach, ale też na działkach, w ogrodach i parkach. Jak się ubrać na leśny spacer i czym odstraszyć kleszcze, podpowiemy dzisiaj w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy już za godzinę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
5: Błażej Kulesza. Zapraszam. Już dziś poznamy zdobywcę pierwszego europejskiego trofeum klubowego w piłce nożnej w tym sezonie. W meczu o Superpuchar Europy zmierzą się Paris Saint-Germain z Aston Villą, a na boisku w drużynie Anglików mamy nadzieję zobaczyć reprezentanta Polski, Matiego Kesza. Kibice tenisa zacierają ręce i powinni zaopatrzyć się w mocną kawę, bo dziś o 1:00 w nocy polskiego czasu Iga Świątek zagra o finał turnieju w Toronto. Łatwo nie będzie, bo po drugiej stronie siatki stanie Ukrainka Elina Świtolina.
0: Radio Złote Przeboje.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
0: Pogoda.
2: Nad samym morzem dzisiaj będzie najchłodniej, tutaj najwyżej 18 stopni. Najcieplej za to będzie w Zielonej Górze i w Warszawie 24, a w pozostałych miastach 22-23 stopnie. Padać może tylko na Mazurach i na Podlasiu, ale przelotnie jutro odrobinę cieplej.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.
6: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
7: Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: W Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato. Do końca lata jeszcze 6 tygodni. Zobaczycie, jeszcze nam się znudzi.
8: Mów za siebie, mnie się tam nic nie znudzi. My, Słoneczna Brygada, kochamy ciepełko, dlatego gorąco witamy, no i gramy wam. Gramy na to jak na lato. Share, believe, już teraz 4 minuty po 9.

0: Dolls. Cudowny, cudowny duet w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Ten duet akurat poznał się w windzie i co ciekawe, to była winda, która jechała w górę lub w dół, bo my Polacy znamy też określenie windy jeżdżącej właśnie w bok. Hall and Oates w radiu Złote Przeboje.
1: Gramy na to jak na lato i teraz w radiu Złote Przeboje czas na zespół o francuskiej nazwie, śpiewający głównie po angielsku, a pochodzący z niemieckiego Frankfurtu. Nazwa zespołu po francusku z kolei oznacza usta. Już wiecie, o kogo chodzi? No jasne, że o Labouche. I oni już teraz u nas.

0: mama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Reklama. Dam

0: 4 czerwca 1917 roku król Jerzy V ustanowił wielce wspaniały order Imperium Brytyjskiego. No i posiadaczem takiego orderu jest nie kto inny, tylko sam Joe Cocker, który dla nas zaśpiewał w Radiu Złote Przeboje, a także, tu ciekawostka, uwaga, Ignacy Jan Paderewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a za chwilę będzie artystka obchodząca 84. urodziny. Barbara Streisand nie koncertuje ani nie planuje nowych ról filmowych. Skupia się obecnie na życiu emerytki, życiu prywatnym w Malibu ze swoim mężem Jamesem Brolinem. Sporadycznie angażuje się w projekty wspomnieniowe. Wydała na przykład pamiętniki w radiu Złote Przeboje. Barbara Streisand i wielki, wielki przebój pod tytułem Memory.

0: Autopromocja.
1: Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Znowu niespodzianka?
10: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
12: Znam ją od lat i ciągle odkrywam, jaka jest naprawdę. Aktywna, zielona, kulturalna, turystyczna, koncertowa, gościnna, bezpieczna, atrakcyjna, rowerowa, sportowa, rekreacyjna. Po prostu zachwycająca. I moja Dąbrowa Górnicza. A ty jeszcze jej nie znasz? Przyjedź do Dąbrowy Górniczej z okazji jej 110-lecia. www.dabrowa-gornicza.pl. Dąbrowa Górnicza. Zawsze coś do odkrycia.
13: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
17: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
18: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
17: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
17: Aflofarm.
19: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.

0: Shaking Stevens w środowy poranek w Radiu Złote Przeboje. You Drive Me Crazy, czyli w wolnym tłumaczeniu poryłaś mi łeb. I tak kończymy nasze dzisiejsze środowe spotkanie. Pięknie dziękuję, Słoneczna Brygada.
1: Dziękujemy za to piękne tłumaczenie. Wspólnymi siłami od rana udało nam się przechylić tydzień w stronę weekendu. Dzień środkowy się rozkręca, już będzie z górki. No a Słoneczna Brygada macha do was do usłyszenia w składzie Iwona Barańska, Piotr Dzięki. Jachim, Tomasz Dorkiewicz. Od teraz z wami w programie wakacyjnym Gosia Kościelnia.
2: Czyli ja. Dzień dobry. Dziękuję za to poetyckie tłumaczenie. Też jestem wzruszona. A teraz, zanim zrozumiesz na moje przywitanie, z wami.

0: 3 minuty będzie godzina 11, czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje, prognoza pogody i potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. Gramy na to jak na lato.
1: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A

0: Kotlety z kurczaka sztuka mięsa Megapaka po Dudzie lub Udo. Jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek. Nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Karnilow. Bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior. Suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
6: Zaćmienie słońca i jego wpływ na energię. O tym za chwilę. Tymczasowy areszt po śmiertelnym wypadku na Lubelszczyźnie. Sprawdzimy też, jak naszym lekkoatletom idzie na Mistrzostwach Europy. Marcin Krzemiński. Polska energetyka gotowa na zaćmienie słońca. Zjawisko nie wpłynie na bezpieczeństwo dostaw prądu w naszym kraju, bo rozpocznie się wieczorem, kiedy fotowoltaika nie dostarcza już tak dużo mocy. Co innego w całym europejskim systemie, który w wielu krajach opiera się na OZE, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
7: W całej Europie może na krótko z systemu zniknąć prawie 10 gigawatów. No to jest moc, która jest jak najbardziej zauważalna, natomiast zaćmienie słońca jest takim zjawiskiem, o którym wiemy. Możemy się do niego przygotować.
6: Operatorzy w Europie są w gotowości i deklarują zapewnienie stabilnego funkcjonowania systemu w czasie zaćmienia. Przypomnę, że po zaćmieniu w Polsce czeka nas noc spadających gwiazd. Perseidy będzie można obserwować m.in. przed Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dwie osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w wyniku ataku dronów na obiekty cywilne i przemysłowe w kraju krasnodarskim w europejskiej części Rosji, poinformowały lokalne władze. Resort obrony w Moskwie przekazał, że minionej nocy strącono ponad 500 ukraińskich bezzałogowców. Władze Ukrainy nie skomentowały dotychczas ostatnich nalotów na Rosję. Jest areszt dla 26-latka z gminy Mircze na Lubelszczyźnie, który w piątek miał spowodować śmiertelny wypadek. 46-latka wieczorem szła poboczem i prowadziła rower, zginęła na miejscu. Mężczyzna nie udzielił jej pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia. Po trzech dniach sam zgłosił się na policję w Hrubieszowie i przyznał się do spowodowania wypadku. Grozi mu do 20 lat więzienia. Na 3 miesiące do aresztu trafił też 37-letni obywatel Ukrainy podejrzany o zaatakowanie w Lubsku w Lubuskiem nożem 46-letniego Polaka. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Znał pokrzywdzonego, motyw jego działania jest ustalany. Pokrzywdzony, który trafił do szpitala, według lekarzy miał sporo szczęścia, bo skończyło się na średnim uszczerbku na zdrowiu. Po 2 dniach rywalizacji w Mistrzostwach Europy w Birmingham polscy lekkoatleci mają na koncie 2 srebrne medale. Szansa na poprawę tego dorobku jeszcze dziś wieczorem. Błażej Kulesza.
8: O eliminacjach najlepiej zapomnieć, bo do finału ledwo z 11 rezultatem na 12 startujących zawodniczek awansowała nasza najbardziej utytułowana obecnie lekkoatletka.
9: Najgorsze moje eliminacje w mojej karierze sportowej.
8: Mówi Anita Włodarczyk.
9: Od razu sobie pomyślałam, że w Paryżu w eliminacjach weszłam z ostatnim wynikiem, a 2 dni później było całkiem inaczej, więc teraz trzeba patrzeć na tym wizerunek na finał.
8: Oprócz Włodarczyk w finale wystąpi też Aleksandra Śmiech. W walce o wysokie lokaty powinni się liczyć nasi płotkarze, na czele z Jakubem Szymańskim, chociaż on lepiej spisuje się w hali. W finale biegu na jedno okrążenie wystartuje Maksymilian Szwed. O podium jednak nie myśli.
10: Na pewno będę usatysfakcjonowany, jak uda mi się, powiedz, poniżej 45 sekund.
8: Polacy jak na razie mają 2 srebrne medale i zajmują 8 miejsce w klasyfikacji medalowej mistrzostw.
6: Prowadzą gospodarze, czyli Brytyjczycy.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
5: Dorota Werdycka. Przed kleszczami ostrzegamy dziś w radiu Złote Przeboje. Czy jest się czego bać? Na pewno warto uważać, biorąc pod uwagę, że ukłucie przez kleszcza może nieść ze sobą konsekwencje takie jak borelioza, odkleszczowe zapalenie mózgu i wiele gorączek wirusowych. Jak się przed tym chronić? Sposobów jest kilka. Ten najskuteczniejszy nie chroni niestety przed wszystkimi chorobami zagrażającymi nam po kontakcie z kleszczem. Bo jak mówi dr Anna Wierzbicka, zoolożka, biolożka i leśniczka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
12: Jeśli chodzi o zabezpieczenie przed chorobami, to mamy dwie drogi. Jedna to szczepienie, ale mamy szczepionkę tylko na KZM, mimo wszystko warto. A druga to chronić się przed pokłuciem przez kleszcze.
5: I teraz tu są dwa wyjścia, które najlepiej połączyć. Jedno to preparaty, które będą odstraszać kleszcze, a przy okazji też komary, oraz odpowiedni ubiór, który przed komarami również może uchronić. Od dreskodzie do lasu za godzinę.
11: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
5: Na krańcach północnych i północno-wschodnich możliwe słabe przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze ładny, słoneczny dzień z niewielkim zachmurzeniem. Od 18 stopni nad morzem, 24 stopnie w centrum Polski i na zachodzie, a poza tym 23 stopnie. Prawie 5 minut po godzinie 11, a dzisiaj i tak wszyscy mówią, myślą lub przygotowują się do tego, żeby obejrzeć nasze wieczorne i nocne niesamowite niebo. No to nawet pasuje to, co teraz dla was mamy. Gramy na to jak na lato, Bananarama i Wenus, że tak z Polska. Przeczytam ten tytuł. Wenus też będzie dzisiaj pięknie wyglądać na niebie, tylko troszkę później. Gosia Kościelniak, zapraszam.

wszystkich, którzy mają jakieś fantastyczne wspomnienia związane właśnie z zespołem Classics Nouveau, bo pamiętam, że kiedyś rozmawiałam ze słuchaczem na antenie jakoś niedawno przed wakacjami o tym, jakież to wspomnienia z pierwszą dziewczyną mu się otwierają w głowie i sercu, gdy słyszy Never Never Comes. Rok 83, a przed nami skoczymy sobie do wielkiego przeboju, który powstał 10 lat później, w roku 1993, a więc przed nami R.E.M. Man on the Moon. Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przyboje.

0: wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja.

więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.

Christopher Cross, Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato, a przed nami Bonnie M, więc muszę wam zdradzić pewną rzecz. Otóż na naszym Instagramie jest kolejny odcinek naszej zabawnej serii X kontra Z, czyli pokolenie X kontra pokolenie Z. Ja reprezentuję to zacne pokolenie urodzonych między 1965 a 1980, a Zuzia, nasza kochana, między 1995 a 2012, czyli pokolenie tych nieco dojrzalszych, i Zuzia pokolenie młodziaków. No i tam zapytałam Zuzię, czy wie, co to znaczy jak bonie dydy. No to tak mówiło się w latach 70., 80., trochę wcześniej też, jak bonie dydy. I musicie posłuchać, co Zuzia odpowiedziała. To cudowne jest. No dobrze, troszkę zdradzę, jakby ktoś nie zajrzał na Instagram. Otóż stwierdziła, że może chodzi o takie spodnie, jakie w Bonnie M się nosiło.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofa.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Jedno zdarzenie. Jedna chwila. Jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
11: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaauto.pl.

0: po mapie.
1: Taki zestaw przebojowego podróżnika mamy dla Was dzisiaj. Poduszka Rogal, idealna do tego, żeby sobie na niej głowę złożyć podczas podróży. Butelka filtrująca z limitowanej edycji Radio Złote Przeboje. No i pojemna torba płócienna. Świetna na przykład na plaży. A dla kogo? Dla osoby, która dzisiaj po odgadnięciu artysty i tytułu piosenki, o którą pytamy, najciekawiej opowie, jakie ma z nią skojarzenia. A jest to przebój, w którego tytule mamy pewne miejsce na mapie świata. I czas na podpowiedź numer jeden. Otóż autor tekstu przyznał, że pisał go, choć nigdy wcześniej nie był w miejscu, o którym śpiewa. I bardzo kochamy w Radiu Złote Przeboje tę piosenkę. Wy też. 2244430. Czekamy do 15. Może spróbujecie już trafiać. A o 15.30 finał. Autor tekstu przyznał, że pisał go, choć nigdy wcześniej nie był w miejscu, o którym śpiewa i który jest wymieniony w tytule. 2244430.
0: Palcem po mapie.

0: I Wanna Be Close To You i Maxi Priest. I to był rok 1990. Teraz skoczymy do współczesności, bo za 3 minuty będzie już 12. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych Waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że Wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
2: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
1: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
2: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło. I sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
3: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS.

0: siedzibą we Wrocławiu.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Reklama.
8: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
9: Już dziś zaćmienie słońca, przez co je oglądać? Lotnisko na sycylijskiej Katanii wciąż zamknięte, Etna nie odpuszcza. Rodzice uczniów ruszyli do sklepów, czas skompletować szkolną wyprawkę. Mirjam Lipińska. Przed nami dziś dwa spektakularne zjawiska na niebie. Zaćmienie słońca, w Polsce widzialne częściowo, i noc Perseidów, inaczej noc spadających gwiazd. Słońce będzie zasłonięte tuż przed zachodem, więc do obserwacji zjawiska warto wybrać jak najwyżej położone miejsce i odpowiednio zabezpieczyć wzrok. Nie powinniśmy oglądać zaćmienia przez okulary przeciwsłoneczne, płyty kompaktowe czy klisze fotograficzne. Maski spawalnicze też odpadają.
10: Dobrym wyjściem są folie Badera.
11: I coś takiego można dostać w Polsce?
10: Można dostać, trochę już późno, ale przez internet.
9: Mówi Agnieszka Włodarczyk z Planetarium EC1 w Łodzi. W grę wchodzą też okulary dostępne w specjalistycznych sklepach. W Polsce, w zależności od części kraju, zaćmienie rozpocznie się mniej więcej między 19.10 a 19.20. Księżyc zasłoni słońce maksymalnie w 88%. Trzeci dzień lotniczego paraliżu w Katanii na Sycylii. Na włoskiej wyspie utknęły 1000 turystów, w tym blisko 200 Polaków, którzy nie mogą wydostać się stamtąd z powodu aktywności Etny. Wulkan wciąż wyrzuca do atmosfery gęste obłoki pyłu. Dlatego spółka zarządzająca lotniskiem w Katanii przedłużyła wstrzymanie przylotów i odlotów w tym porcie do dziś do 18. Część lotów przeniesiono na inne lotniska na wyspie. Złota alga znów atakuje, ale na razie nie stwierdzono śnięcia ryb. Najnowsze badania potwierdzają, że toksycznych glonów jest coraz więcej w kanale Gliwickim, gdzie jak co roku latem pojawia się złota alga. Aktualnie ograniczany jest przepływ wody w kanale, by powstrzymać rozprzestrzenianie się algi i ochronić Odrę, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
12: Wstrzymane zostały śluzowania na śluzach Łabędy oraz Dzierżno, więc mówimy tutaj o 6 i 5 sekcji kanału Gliwickiego.
9: Odra na razie nie jest zagrożona.
12: W tej chwili nic na to nie wskazuje. Obserwujemy również wyniki badań, które są prowadzone, które dostajemy do służbowego wykorzystania.
9: Wody Polskie prowadzą w kanale Gliwickim i na Odrze ciągły monitoring. Cały czas pobierane są też próbki wody. Na razie nie ma decyzji o zastosowaniu nadtlenku wodoru, który w ubiegłych latach skutecznie ograniczał rozwój złotej algi. Połowa sierpnia to dla niektórych pełnia lata, ale dla rodziców czas na kompletowanie szkolnej wyprawki. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, buty na zmianę. Lista z roku na rok jest coraz dłuższa, mówią reporterowi Marcinowi Starcowi dzieci i rodzice, których spotkał w sklepach w centrum Rzeszowa.
13: To jest akurat fajne, to jest chyba najlepsze przed tym pójściem do szkoły.
14: Oprócz tego wszystko już gotowe, czy jeszcze trzeba coś dokupić?
15: Jeszcze nam zostały niektóre rzeczy, typu podręczniki na przykład dla starszej córki, co jest w czwartej liceum, więc też jeszcze nas będą wydatki czekać. To pewnie jakieś jeszcze 700 zł.
9: Do tego dochodzą książki. W podstawówkach dzieci dostają je za darmo, ale starsi muszą kupić sami.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
8: Dorota Werdycka. Mówimy dziś w radiu Złote Przeboje o tym, jak nie dać się pokłuć kleszczom i uniknąć ewentualnych chorób, które mogą być przez kleszcze przenoszone. Ważny jest ubiór, na przykład na spacer po lesie lub innym gęsto zazielenionym terenie. Jaki powinien być dress code w leśną gęstwinę, podpowiada Artur Rakowski, farmaceuta i edukator zdrowotny.
17: Przede wszystkim długi rękaw i nogawki ze ściągaczami. Dobrze jest również mieć nakrycie głowy. Jeśli planujemy wielogodzinny spacer, na przykład po lesie, to dobrze dobrze by było również skarpetki naciągnąć na spodnie, czyli wszystko po to, żeby zakryć jak najwięcej ciała.
8: Kleszcze czyhają przede wszystkim na niskiej roślinności, więc najważniejsza jest ochrona od dołu. Kleszcze są nie tylko w lesie, ale też w parku, na trawniku, na działce, w ogródku. Czym jeszcze chronić się przed ich ugryzieniem? O tym powiem za godzinę.
16: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
7: Dzisiaj do 19 stopni w Koszalinie i Suwałkach, w Elblągu, Lublinie, Zielonej Górze 22 stopnie, do 24 w Warszawie i na Śląsku, a deszcz przelotny tylko na północnym wschodzie. Środowe popołudnie właśnie się rozpoczyna, 4 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę. Gramy na to jak na lato, bo mamy środę czekolata. Michael Jackson rozpocznie tę godzinę, no i bawimy się palcem po mapie, już trwa.

A przed nami rodzeństwo, którego rodzice, Jerry i John, także byli muzykami i występowali w pubach irlandzkich pod nazwą Sound of Fur, grając m.in. covery piosenek Abby czy też The Eagles. A z kolei ich talent, już rodzeństwo, o którym mowa, zauważono w 1994 roku. Oczywiście gdzieżby indziej, jeśli nie w pubie, w Dublinie, gdzie grali dla ambasadora amerykańskiego i to otworzyło im te pierwsze drzwi do sukcesu. The Corrs. What can I do to make you happy, radio? Złote przeboje.

0: autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

Ja tylko chciałam przypomnieć, że można spełnić jedno ze swoich takich małych marzeń, na przykład zabrać złote na wakacje. Dokładnie, no można zabrać nawet 1000 złotych. W każdy poniedziałek bawimy się razem, zapraszamy kogoś na antenę i zadajemy 3 pytania. Łatwe. Można zdobyć nawet 1000 złotych na wakacyjne przyjemności. Więc jeśli chcecie dołączyć do zabawy, to zapraszamy. Teraz na przykład na stronę złoteprzeboje.pl. Zabierz złote na wakacje, a w poniedziałek następna zabawa z kimś z Was. Teraz Richard Marx i piosenka kultowa w Radiu Złote Przeboje. Od słów zaczynająca się 8 zapałek.

0: raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
5: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
8: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
9: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
8: Nawet tutaj musisz.
9: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
8: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
9: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
10: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
11: Reklama.

Radio Gaga. Autorem utworu jest perkusista Roger Taylor, który inspirował się swoim synkiem podobno. Maluch podczas słuchania radia miał powiedzieć Radio Gaga. No właśnie, Taylor usłyszał w tym coś więcej niż tylko dziecięce gaworzenie. Zobaczył w tym symbol i przypomnijmy, że w tamtym czasie działała już telewizja MTV dokładnie od 3 lat, więc muzyki się nie tylko słuchało, ale też się oglądało. Wielu twierdzi, że wtedy twierdziło, że radio zniknie z powierzchni ziemi, że zostanie wchłonięte, ale Roger Taylor wierzył w radio i czuł, że nawet w świecie pędzącym ku coraz nowszym technologiom to medium sobie poradzi. A wy jak sądzicie? Radio, Złote Przeboje i Magma.

0: Samantha Fox, I only wanna be with you. I to było jej nowiuteńkie brzmienie z 89 roku. Wtedy nowiuteńkie, teraz to Radio Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie 13 i wiadomości zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda.

0: Sprzedaż Kubacza 1.
1: Reklama. Zbliża się 13. czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Zmarł 7-letni chłopiec, który tonął w łódzkim akwaparku. Wiadomo, gdzie może być były wiceminister Marcin Romanowski. Pod Hale celem Polaków w ten weekend szykują się tłumy i korki na drogach dojazdowych. Miriam Lipińska. Zmarł 7-latek, który pod koniec lipca topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Przez 2 tygodnie o życie dziecka walczyli lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
3: Po 2 tygodniach walki o jego życie lekarze niestety stwierdzili śmierć mózgu pacjenta.
2: Mówi Adam Czerwiński z łódzkiego szpitala. Rodzice chłopca zdecydowali o pośmiertnym oddaniu jego organów, by ratować życie innych ludzi. Tymczasem śledztwo w sprawie wypadku w akwaparku prowadzi prokuratura. Zdaniem śledczych w momencie tragedii co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonącego chłopca. Na razie nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. Są nowe informacje o tym, gdzie jest obecnie ukrywający się przed polskim wymiarem sprawiedliwości były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Jak przekazała rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego, do sądu trafił wniosek podpisany przez polityka o wydanie mu listu żelaznego. Pismo nadano z Tyraspola, czyli stolicy prorosyjskiego Naddniestrza, zbuntowanego regionu Mołdawii. Romanowski jest obok Zbigniewa Ziobry jednym z głównych bohaterów afery w Funduszu Sprawiedliwości. By uniknąć aresztowania, ukrywa się za granicą. I jeszcze jedna informacja z prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie bezpłatnego korzystania z apartamentów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Postępowanie dotyczyło przekroczenia uprawnień m.in. przez ówczesnego dyrektora placówki, a obecnie prezydenta Karola Nawrockiego. Minister cyfryzacji interweniuje u Ilona Maska w sprawie zmian dla polskich klientów Starlink Roam. To usługa satelitarnego internetu firmy SpaceX. Zmiany, które wejdą w życie od poniedziałku, wprowadzają podziały na regionalne strefy geograficzne. Korzystanie z internetu w tych krajach będzie kosztowało tyle samo, co we własnym kraju. Do wspólnego regionu europejskiego SpaceX zaliczyło ponad 30 państw, m.in. Czechy, Słowację, Niemcy czy Rumunię, ale nie Polskę. Więc posiadacze kont zarejestrowanych w naszym kraju, jadąc na przykład do Czech, zapłacą więcej. Dlatego minister Krzysztof Gawkowski zwrócił się do SpaceX o pilne przywrócenie równych zasad dla polskich klientów firmy. Jak stwierdził, polscy obywatele nie mogą być traktowani gorzej tylko dlatego, że globalna korporacja tak zdecydowała. Podhale szykuje się na weekendowy najazd turystów. Frekwencja ma być naprawdę wysoka, ale największym problemem może być nie znalezienie noclegu, a dotarcie na miejsce. 15 sierpnia to od lat kulminacja wakacyjnego sezonu pod Tatrami. Jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, pod względem liczby turystów ten weekend potrafi przebić nawet Sylwestra.
4: Faktycznie uruchomienie w okresie letnim obiektów, które nie są w stanie przyjmować gości zimą, mniej ogrzewanych, mniej docieplonych, ale także sezonowych domków, powoduje, że faktycznie w tym okresie mamy absolutnie najwięcej gości na Podhalu.
2: Największy ścisk będzie jednak na drogach. Mimo że Zakopianka po przebudowie działa sprawniej, ostatnie kilometry przed Zakopanem wciąż są wąskim gardłem. Tłumy będą rekordowe, ale ceny, co pocieszające, nie idą w ich ślady.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
5: Dorota Werdycka. O ochronie przed kleszczami w letnie, sierpniowe dni podczas spacerów i wypraw wśród zieleni mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Żeby uniknąć ewentualnego zachorowania na boreliozę lub kleszczowe zapalenie mózgu po bliskim kontakcie z aparatem gębowym kleszcza. Jak zniechęcić do siebie kleszcze? Podpowiada dr Anna Wierzbicka, zoolożka, biolożka i leśniczka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: Jeśli chodzi o kleszcze, to czyhają one na nas na niskiej roślinności i w lesie, i na polu, i w ogrodzie, i w parku. Tak więc najważniejsze, żeby nie mogły dostać się do naszych łydek. Jak to zrobić? Długimi spodniami, niezależnie od pory roku. Raz cieńszymi, raz grubszymi. Do tego całe buty.
5: A za godzinę posłuchajcie, jak prawidłowo wyjąć kleszcza, jeśli jednak się w nas wessie.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Pogoda.
8: A dzisiaj pogodnie i spokojnie. Deszcz możliwy tylko w okolicach Suwałki i Białegostoku. Najchłodniej właśnie tam i w Koszalinie 19 stopni, a na pozostałym obszarze słonecznie i od 22 do 24 stopni.
7: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: sobie myślę o dzisiejszym wieczorze, o zaćmieniu słońca częściowym w Polsce, no to zobaczymy, czy zobaczymy. Pewnie jutro się będziemy tym dzielić. 5 minut po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam. Bo teraz Pet Shop Boys i Go West. Gramy na to jak na lato. A czy będzie już niedługo druga podpowiedź w naszej zabawie palcem po mapie? No oczywiście.

0: po mapie.
1: Poduszka Rogal, butelka filtrująca z limitowanej edycji i pojemna torba płócienna czekają na Was. To jest zestaw podróżnika przebojowego. Bawimy się lekko geograficznie, mocno muzycznie i jak zawsze szybko zgadujecie i podajecie prawidłowe odpowiedzi. Czasem nieprawidłowe także, na tym polega zabawa. Pierwsza podpowiedź była o tym, że autor piosenki w miejscu, które jest w tytule, nigdy nie był. Próbowaliście zgadnąć.
2: Dzień dobry. Czy piosenka, o którą chodzi, to może Tokio, Warius Max?
3: Jest to Chałupy Welcome To.
4: Myślę, że chodzi o piosenkę Kocham Cię jak Irlandię. Gdzieś słyszałam właśnie, że autor tej piosenki nigdy nie był w Irlandii. Jest jeszcze mały problem. Ja po prostu organicznie nie znoszę tej piosenki.
1: No to chciałam Cię pocieszyć, że nie o tę piosenkę chodzi, także spokojnie. Dla osoby, która dzisiaj po odgadnięciu artysty i tytułu piosenki, o którą pytamy, najciekawiej opowie, jakie ma z nią skojarzenia, nasze prezenty. 2244 i 3-0, no to teraz podpowiedź numer 2. Popularność utworu eksplodowała na nowo dzięki mediom społecznościowym. Czekamy do 15, o 15.30 finał. 2244 i 3-0.
0: Palcem po mapie.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Cudowny duet dwóch doskonałych głosów, Stevie Wonder i Paul McCartney, po raz pierwszy współpracowali ze sobą właśnie w 1982 roku i efektem tej pracy była ta piosenka Ebony and Ivory. Spotkali się panowie jednak też ponownie w Capitol Studios w Los Angeles, żeby nagrać Only Our Hearts. To jest jeden z utworów, który znalazł się na płycie Paula Kisses on the Bottom. Stevie pojawił się w studio, opowiadał potem Paul McCartney, przez 10 minut słuchał piosenki i zupełnie to złapał. Podszedł do mikrofonu, no i w ciągu 20 minut nagrał swoją partię. Kiedy jej słucham, zadaję sobie pytanie, jak on na to wpadł? Ten facet jest po prostu geniuszem. Tak powiedział McCartney, no ale my to wiemy. Potwierdził to wszystko. Teraz w Radiu Złote Przeboje, Jeanette.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
0: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
1: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
0: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
5: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Superbenek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
7: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. W Media Expert.

0: Ja to się bardzo starałam wam podpowiadać w naszej zabawie palcem po mapie, tak żebyście wiedzieli szybko o co chodzi, ale równocześnie starałam się to tak zagmatwać, żebyście nie wiedzieli za szybko o co chodzi, bo przyjdzie Jerzy, będzie miał już za łatwo, a tak to z trzecią podpowiedzią on przyjdzie i już będzie troszkę jaśniej, ale...
1: Ale słuchajcie, to zanim będzie ta trzecia podpowiedź, to jeżeli wam się wydaje, że znacie dobrze odpowiedź na pytanie, cóż to za piosenka, to podkreślam, nie wystarczy sam tytuł, on jest konieczny. Nie wystarczy sam wykonawca, on jest konieczny, tylko jeszcze ta trzecia część, czyli z czym wam się kojarzy ta piosenka.
0: Tak.
1: Bez tego, to nawet jak zgadniecie, co to za piosenka, no to nie będzie nagród. Tak tylko przypominam, jakby co, a będzie podpowiedź już faktycznie niedługo.

0: na to czas i grupa Demono w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wypływamy prosto do Gdyni. W wiadomościach o 14:00 powiemy o tym, że pierwszy z trzech okrętów z programu Miecznik jest ochrzczony i zwodowany.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Marian,
1: hmm?
0: O czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
6: Zapraszamy do salonu MG MM Cars, Zabrze, ulica Wolności 153. www.mmcars.pl.
7: Reklama. Mamy środę, jest 12 sierpnia. Zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: ORP Wicher ochrzczony i zwodowany w gdyńskiej stoczni. Komentarze po informacjach o tym, gdzie jest Marcin Romanowski i pilotaż krótszej trasy do Morskiego Oka dla konnych przewozów. Miriam Lipińska, pierwszy z trzech okrętów z programu Miecznik ochrzczony i zwodowany. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbyły się uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych. ORP Wicher jest

0: zapowiedział naszej siły na Bałtyku, mówili zgodnie premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki.
1: Stoimy dzisiaj przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową. Ma ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, najnowocześniejsze technologie radiolokacyjne.
2: Wicher, burza, huragan to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
0: Wszystkie trzy okręty z programu Miecznik powinny być gotowe do końca 2031 roku. Komentarze po nowych doniesieniach o miejscu pobytu Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, ukrywającego się za granicą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jak podał Sąd Okręgowy, Romanowski wysłał wniosek o wydanie mu listu żelaznego z prorosyjskiego Naddniestrza. Wcześniej ukrywał się na Węgrzech, gdzie dostał azyl polityczny. Tak komentuje to wiceszef MON Cezary Tomczyk.
3: Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
0: Działania Romanowskiego rozumie Rafał Bochenek z PiSu.
4: Ja nie mam żadnej informacji na temat tego, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski, natomiast z całą pewnością pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Dlatego nie dziwię mu się, że jest poza granicami naszego kraju.
0: Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Trasa do Morskiego Oka dla przewozów konnych będzie krótsza. Pilotaż rusza 1 września, czyli już po wakacyjnym szczycie. Wozy z Palenicy Białczańskiej będą kończyć kurs przy wodogrzmotach Mickiewicza, pokonując 3 km zamiast 7 km. Dalej, po bardziej stromej części trasy, turyści pojadą już busami elektrycznymi.
5: Dzisiaj kursują 4 busy. Będzie ich więcej, bo docelowo to porozumienie wiązało się ze skróceniem trasy pracy koni.
0: Mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Dziś Światowy Dzień Pracoholizmu. Praca ponad siły niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne, mówi Katarzyna Podkowska-Kurpas, psychiatra z Centrum Zdrowia Psychicznego w Chorzowie.
6: Jest bardzo dużo osób, które doświadczają kryzysów psychicznych w związku z pracoholizmem, bo on powoduje dużo konsekwencji negatywnych dla naszego zdrowia i fizycznego, i psychicznego, więc mówimy jak najbardziej o wypaleniu zawodowym, o różnych chorobach układu sercowo-naczyniowego, udarach na przykład w młodym wieku czy zawałach.
0: Pracoholizm wiąże się z lękiem, obsesyjną potrzebą kontroli i niską efektywnością, bo nieustannie myśląc o pracy, nie jesteśmy w stanie odpoczywać.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
8: Dorota Werdycka. Mówimy dziś o ochronie przed kleszczami, ale podpowiadamy też, co zrobić, jeśli uchronić się nie da. Jak wyjąć kleszcza? Przyda się tu zimna krew i prostota. Podpowiada dr Anna Wierzbicka, zoolożka, biolożka i leśniczka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
9: Najlepiej pęsetą, tak jakbyśmy wyrywali włosek, czyli jednym zdecydowanym ruchem. Nie kręcimy, nie owijamy, to miejsce dezynfekujemy. Nie używamy kremów, olejków, ani żadnych cudownych rzeczy. Ewentualnie możemy kupić urządzenie typu kleszczołapka czy karta do wyciągania kleszczy. I to już obojętne, czy kupimy to w aptece, czy w sklepie zoologicznym, ponieważ i dla ludzi, i dla zwierząt są identyczne.
8: Miejsce po ugryzieniu kleszcza trzeba obserwować, czy na przykład nie robi się zaczerwienienie i pójść z tym do lekarza, tak samo jak z objawami typu grypa i gorączka.
7: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
10: Dzisiaj w całej Polsce raczej umiarkowane zachmurzenie i bez deszczu, no chyba, że przelotny deszcz pojawi się tylko na moment gdzieś w okolicach Białegostoku. Najcieplej dzisiaj w okolicach Łodzi, w całym pasie południowym i na zachodzie do 24 stopni. Butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna. Kolejna środa wakacji z Radiem Złote Przeboje to kolejne nagrody w zabawie palcem po mapie. Nie graliście jeszcze? A spokojnie, za chwilę wszystko wyjaśnię. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Aż 64 tygodni potrzebowała płyta Pauli Abdul, ta, z której piosenkę właśnie wam zagrałem, do tego, żeby dotrzeć na szczyty Billboardu. No ale jak już tam doszła, to aż 4 piosenki stały się tam numerami 1, między innymi właśnie Straight Up. Słuchajcie, już niedługo trzecia i ostatnia podpowiedź w zabawie palcem po mapie, więc jeśli chcecie nagrody, to po prostu ze mną zostańcie.

0: już w niedzielę po 20:00. Nie możecie zabraknąć. Wstęp wolny.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: Kit trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Halo, kto mówi?
5: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
4: Dofinansowanie?
5: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
4: Poważnie? A czego dokładnie się nauczysz?
5: Termowizji, modeli 3D, ortofotomap i poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
4: Gdzie się zapisać?
5: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
4: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Szalone zdjęcie króla Karola ze Spice Girls udostępnił Pałac Buckingham i The King's Trust. Na kolejnych zdjęciach Beyoncé, Duran Duran, Elton John, Rod Stewart, Paul McCartney i Phil Collins, czyli sami dobrzy znajomi z królem Karolem, a to w związku z okazją 50. rocznicy utworzenia Królewskiej Fundacji. Uwaga, za chwilę my fundujemy nagrody w zabawie palcem po mapie. Za chwilę ostatnia dzisiejsza podpowiedź konkursowa.

0: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
1: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
0: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
1: Znam ten sposób. Kosztowny.
0: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
1: To dlatego taka koperta.
0: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
2: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Zapraszamy do salonu MM Cars Omoda JQ Katowice, ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
14: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

No, kochani, uwaga, nagrody. W zabawie palcem po mapie. Co środę trzy podpowiedzi i poszukiwana piosenka, a w zamian zestaw przebojowego podróżnika, czyli butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna, wszystko to z kolekcji Radia Złote Przeboje Lato 2026. Pora na podpowiedź numer 3, która brzmi: tytuł piosenki brzmi tak samo jak nazwa jednego z kontynentów. Dzwońcie pod 2 2 4 4 3 0 i podajcie tytuł i wykonawcę szukanej piosenki i powiedzcie, z czym wam się kojarzy ten utwór. To ważne, bo nagradzam autora najbardziej kreatywnego uzasadnienia. Na telefony czekam do 15, a jeszcze przed 16 finał zabawy.

Shy Guy i Diana King w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę spojrzymy na niebo. A właściwie to powiemy wam, skąd najlepiej będzie można obserwować wieczorne zaćmienie słońca. Szczegóły o 15.00.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
0: Reklama.
7: Na program zaprasza sponsor. Właściciel Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie z parkiem zabaw i kąpieliskiem.
8: Tu Radio Złote Przeboje w środę, 12 sierpnia w kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości.
9: Prokuratura zmienia kierunek śledztwa w sprawie wypadku w akwaparku. Naczelna Izba Lekarska krytykuje rządowe plany zmian w ochronie zdrowia. Podpowiemy też, skąd najlepiej obserwować wieczorne zaćmienie słońca. Miriam Lipińska. Prokuratorskie śledztwo po wypadku 7-latka w łódzkim akwaparku Fala będzie prowadzone pod innym kątem. Ma dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci, a nie jedynie sprowadzenia niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia. To po tym, jak po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
10: Zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka przy

0: prowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników na terenie basenu.
1: Zdaniem śledczych w momencie tragedii w akwaparku co najmniej dwóch ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonące dziecko. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Państwowa Inspekcja Pracy ruszyła z kontrolami umów cywilnoprawnych w firmach i są już tego pierwsze efekty. Obowiązujące od miesiąca przepisy dają inspektorom możliwość zamiany umów zlecenia o dzieło i B2B w etaty, tam gdzie inspektor uzna, że powinna być zawarta umowa o pracę. Przez pierwszy miesiąc działania nowych przepisów do PIP wpłynęło blisko 600 wniosków o kontrolę od pracowników, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
2: Mamy informacje o pierwszych wynikach. Zostało wydanych ponad 70 poleceń przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
1: Przepisy dają jednak możliwość odwołania się od decyzji inspekcji do sądu i to sąd w takiej sytuacji podejmie ostateczną decyzję. Naczelna Izba Lekarska sprzeciwia się zmianom zapowiadanym przez Ministerstwo Zdrowia, czyli limitom zarobków i czasu pracy medyków. Zdaniem prezesa NIL-u Łukasza Jankowskiego przez wymóg pracy w placówkach na co najmniej pół etatu w szpitalach będzie brakowało lekarzy specjalistów.
3: Groźny jest zapis, który zmusi lekarza do pracy w wymiarze minimum pół etatu w danym miejscu pracy, bo sprawi, że lekarze przestaną wykonywać zabiegi poza miejscem pracy podstawowym.
1: Lekarze krytykują też limity płacowe. Na razie w życie weszła ustawa pozwalająca rządowym agencjom na wgląd w wynagrodzenia medyków. Dziś wieczorem i w nocy warto spojrzeć w niebo. Tuż przed zachodem słońce się zaćmi. W Polsce to zjawisko będzie częściowe. Żeby je zobaczyć, trzeba wybrać dobre miejsce, mówi Agnieszka Włodarczyk z planetarium EC1 w Łodzi.
4: Warunki do obserwacji najlepsze będą mieli ci, którzy mają taką możliwość, żeby z góry, z wysokich pięter obserwować to zjawisko, bo słońce będzie po prostu bardzo nisko nad horyzontem.
1: W Polsce, w zależności od części kraju, zaćmienie rozpocznie się między 19.10 a 19.20. Z kolei w nocy czeka nas tak zwana noc spadających gwiazd. Dobre wieści przed zbliżającym się weekendem. Na żadnym z nadmorskich kąpielisk na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim nie ma zakazu wchodzenia do wody. Białe flagi wróciły także na plażę zachodnią w Kołobrzegu, gdzie przez kilka ostatnich dni obowiązywał zakaz kąpieli z powodu przekroczenia norm mikrobiologicznych wody.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: W okolicach Łodzi, na Śląsku i w pasie od Szczecina przez Poznań aż po Wrocław najcieplej do 24 stopni. Jeśli pojawi się deszcz, to tylko przelotny w okolicach Suwałk. Uwaga, nagrody w zabawie palcem po mapie, czyli butelka filtrująca, poduszka podróżna i torba płócienna. Już za chwileczkę, już za momencik, o 15.30 mniej więcej, znajdą swojego nowego właściciela. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Za chwilę rozwiązanie zabawy palcem po mapie.

polski wujek Stinga, pan Stanisław, pochodził z Warszawy, do Anglii trafił w czasie wojny, no i już w niej został. I w tym Newcastle, w którym pracował jako górnik, ożenił się z ciotką Stinga. Bardzo go lubiłem i czułem się zawsze spokrewniony z Polakami, powiedział Sting. No, takie to mamy gwiazdy w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę rozwiązanie zabawy palcem po mapie. No i już teraz zastanawiam się, kto z was przytuli nagrody?

0: Na program zaprosił sponsor, właściciel Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, jurapark.krasiejów.pl.
1: Reklama.
2: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
1: Reklama.

0: Siedzę i myślę, do kogóż to ja się teraz dodzwonię z nagrodami w zabawie palcem po mapie. Już wiem, kto nam tutaj ciekawie o dzisiejszej konkursowej piosence i o zespole opowie. Marta.
1: Palcem po mapie.
2: Tak, słucham.
0: Dzień dobry, droga
2: słuchaczko.
0: Już ty wiesz, o co chodzi, kto to dzwoni, w jakiej sprawie. Tak. Szalenie jest mi miło, że jesteś z Radiem Złote Przeboje, że słuchasz naszych piosenek, a wśród tych piosenek jaka jest ta konkursowa dzisiaj?
2: Toto Afryka.
0: No i ta piosenka i ten zespół, z czym ci się kojarzy?
2: No, kojarzy mi się z tak naprawdę tegoroczną wyprawą na Madagaskar.
0: O rany boskie. Taki tak, kawał drogi?
2: To był właśnie kawał drogi, żeby odkryć Afrykę. Mhm. Ta, która jest właśnie kolorowa, płynna, pełna cudownych ludzi, a jednocześnie daje bardzo dużo bezpieczeństwa.
0: Pamiątki jakieś sobie przywiozłaś?
2: Przywiozłam przede wszystkim zdjęcia. Mhm. Zdjęcia rodzin z dziećmi.
0: Super.
2: Pięknych łodzi. Mhm. Rybackich, a także laski wanilii, które są bardzo słynne w Madagaskarze.
0: Słuchaj, ja dorzucam do tego jeszcze butelkę filtrującą, poduszkę podróżną, torbę płócienną, żeby już był taki komplet, żebyś to wszystko miała gdzie trzymać. Gratuluję serdecznie. Wygrywasz.
2: Cieszę się
0: pięknie.
2: Bardzo. Dziękuję.
0: No to co?
2: Na następne podróże. Super, dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
2: Pozdrawiam, dobrego dnia.
0: No dobra, to teraz wszystkich was zabieram do Afryki z grupą Toto. No i przypominam, że za tydzień w środę kolejne wydanie zabawy palcem po mapie i wspaniałe nagrody.
1: Palcem po mapie.

0: autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już w piątek o 14:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Znam ją od lat i ciągle odkrywam, jaka jest naprawdę. Aktywna, zielona, kulturalna, turystyczna, koncertowa, gościnna, bezpieczna, atrakcyjna, rowerowa, sportowa, rekreacyjna. Po prostu zachwycająca. I moja Dąbrowa Górnicza. A ty jeszcze jej nie znasz? Przyjedź do Dąbrowy Górniczej z okazji jej 110-lecia. www.dabrowa-gornicza.pl. Dąbrowa Górnicza. Zawsze coś do odkrycia.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
10: Nie widzę żadnych słabych stron.
9: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Katowicach i Zabrzu lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Katowicach i Zabrzu.
12: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
15: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte. Jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
18: Reklama.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

Już jako ośmiolatka zaczęła występować z bratem w okolicznych kafejkach, barach. Jennifer Page, której za chwilę posłuchamy, już bardzo wcześnie doskonale wiedziała, jaki ma w życiu cel. Chciała zostać profesjonalną piosenkarką. I tak się stało. I to jak? Gram wam na to jak na lato.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
10: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ, Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: reklama.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie z parkiem zabaw i kąpieliskiem.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie, 12 sierpnia. Posłuchajmy wiadomości.
4: Potężny wyciek danych medycznych Polaków. Jak się bronić? Ceny paliw nieco spadły. Czy to tylko chwilowa ulga? Ruszył remont fragmentu Zakopianki. To złe wieści dla jadących na weekend pod Tatry. Mirjam Lipińska. Minister cyfryzacji potwierdza wyciek danych 19 milionów Polaków. Jak wyjaśnia Krzysztof Gawkowski, to efekt cyberataku na systemy firmy MyDoctor obsługującej przychodnie. Dane pacjentów mają dotyczyć przyjmowanych leków, recept czy wizyt lekarskich. Minister cyfryzacji zapowiada ściganie sprawców tego incydentu.
5: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granice Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna.
4: Minister apeluje do wszystkich obywateli, by jak najszybciej zastrzegli swój numer PESEL, na przykład w aplikacji M-Obywatel lub w urzędzie gminy. Ceny benzyny na stacjach spadły o 26 groszy, a oleju napędowego o 13 groszy w porównaniu do zeszłego tygodnia, ale szanse na kolejne obniżki są znikome. Bardziej prawdopodobne jest cenowe odbicie. Optymizm dotyczący możliwości porozumienia USA z Iranem i uspokojenia sytuacji w cieśninie Ormus był przedwczesny, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl, i dodaje, że stałą obniżkę mógłby przynieść pakiet CPN, choć w nowej odsłonie.
6: Na pewno nie tak jak w marcu przekraczającej złotówkę, a raczej o zmianie o powiedzmy 50-60 groszy. Myślę, że tak możemy bezpiecznie oszacować tą przecenę.
4: Rząd w sprawie pakietu CPN ma podjąć decyzję w tym tygodniu, a zmiany mają obowiązywać na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Droga pod Tatry, zwłaszcza w najbliższy weekend, będzie drogą przez mękę. Drogowcy ostrzegają przed korkami na wyjeździe z Krakowa w kierunku Zakopanego. Dziś rano rozpoczął się remont ulicy Zakopiańskiej. Drogowcy będą remontować chodnik i jezdnię, którą zawęzili do jednego pasa, mówi Krzysztof Wojdowski, rzecznik zarządu dróg.
7: Dotyczy to kilometrowego odcinka.

0: odcinka. Natomiast no, jeżeli ktoś chce uniknąć wyjazdu w tym miejscu właśnie Zakopianką z Krakowa na południe, no to może wybrać trasę albo przez Skawinę, Sidzinę, albo z drugiej strony przez Stwoszowice, czy też Świątniki, dalej kierując się na południe.
1: Remont ulicy Zakopiańskiej potrwa do października. W ten weekend na Podhalu spodziewane są prawdziwe tłumy turystów. Przejazd autostradą A2 między Koninem a Nowym Tomyślem będzie droższy. Od 11 września stawki pójdą w górę o złotówkę dla kierowców osobówek i motocyklistów za każdy z trzech 50-kilometrowych odcinków. Kalendarz nieubłaganie przypomina, do szkoły coraz bliżej i zaczyna się wyścig po wyprawkę. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę, strój na WF. Lista jest jeszcze długa, portfel chudnie szybciej, mówią rodzice, których reporter Marcin Starzec spotkał na zakupach w centrum Rzeszowa.
2: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
3: Mama, widzę, zadowolona z zakupów, ale dlaczego już dziś pani zdecydowała się na zakupy?
4: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
1: W podstawówkach uczniowie dostają podręczniki za darmo. Starsi uczniowie muszą kupić je sami.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
6: Grzegorz Pałka, zapraszam. Jeśli bawicie nad morzem, w najbliższą niedzielę poza plażowaniem rozpoczyna się D-Day na Helu, wielkie widowisko historyczne w plenerze na samym końcu Mierzei. To już 20. edycja. Motywem przewodnim są wydarzenia z II wojny światowej oraz inwazja na Normandię. A w łódzkim parku na Młynku przed nami kolejna odsłona wielkiego plenerowego zlotu dmuchańców. Każdy weekend tegorocznych wakacji upływa tam w rodzinnej atmosferze od piątku od 15 do niedzieli do 19. Całość odbywa się pod chmurką, więc jest uzależniona od pogody. A jeśli wakacyjny czas spędzacie w Wiśle, to 19 sierpnia w Muzeum Beskidzkim będzie można obejrzeć pokaz tradycyjnego wykonywania masła i sera. Brzmi smacznie. Wydarzenie dla osób w każdym wieku rozpoczyna się o 10, potrwa około 2 godzin, a 26 sierpnia będzie słodko, bo w programie mamy pokaz pszczelarski.
5: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
5: Pogoda.
8: Słoneczny dzień i tylko gdzieniegdzie chmury, a z tych chmur wyłącznie w okolicach Białegostoku i Suwałk może przelotnie popadać. Najcieplej dzisiaj w okolicach Łodzi, na południu, w okolicach Poznania i Wrocławia, tu maksymalnie do 24 stopni.
7: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
8: Nie sól, nie jakiś tam chrzan. Dzięki czemu kapusta, którą chcecie kisić na zimę, zostanie fantastycznie chrupiąca. O 16.30 powiem wam o tym z przyjemnością. Jerzy Telesiński, fan kapusty kiszonej i największych przebojów lat 80. i 90. Dzień dobry.

To był bardzo surowy, jeśli muzyk w jego zespole, w zespole Jamesa Browna, fałszował albo spóźnił się na koncert, musiał zapłacić karę. Zapłacić wysoką cenę mogła Anita Lipnicka, która opuściła zespół Various Manx u szczytu popularności, ale jednak ten ryzykowny krok się bardzo opłacił. Gram wam na to jak na lato. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Program zaprosił sponsor, właściciel Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, jurapark-krasiejów.pl.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
4: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
3: To weźmy ją też na urlop.
4: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
3: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofarm.
14: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł.

0: No dobrze, powrzeszczeliśmy sobie z grupą Tears for Fears, to teraz bierzemy się za kapustę. Kiszoną.
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Kiszonki to bogactwo zdrowych składników, więc warto je samemu przygotowywać. Niestety zdarza się, że zdrowa i chrupiąca baza do surówek i dodatek do obiadu, czyli kapusta kiszona, po kilku tygodniach w beczce okazuje się rozmiękłą papką. Sekret chrupiącej kapusty kiszonej niestety najczęściej wyrzucamy albo do kosza, albo na kompostownik. Fermentacja kapusty jest napędzana przez bakterie kwasu mlekowego, które przekształcają cukry w kwas mlekowy, stopniowo rozkładając przy tym tkanki, rośliny. No i tu przydają się liście, pełne garbników, które spowalniają działanie enzymów rozkładających twardą tkankę warzywa, dzięki czemu miąższ pozostaje jędrny i chrupiący. Liście wiśni, czereśni, dębu, winorośli, porzeczki czarnej. Wystarczy umieścić kilka czystych takich liści między warstwami poszatkowanej kapusty albo wyłożyć nimi dno pojemnika.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
1: Zapraszam, Paweł Fajdek.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Halo, kto mówi?
11: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
10: Dofinansowanie?
11: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5 tysięcy.
10: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
11: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabi, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
10: Gdzie się zapisać?
11: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
10: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: O.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Reklama.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Do końca dnia przelotny deszcz tylko na północnym wschodzie. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie. Jutro nigdzie nie będzie padać, a od zachodu będzie szło ocieplenie. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Radzę Wam omijać S8 na Mazowszu. Chodzi o odcinek między węzłami Zielonka i Kobyłka. W pobliżu Zielonki doszło do karambolu, zderzyło się 6 aut. Po tym wypadku zablokowany jest lewy pas oraz pas zjazdowy na węzeł Kobyłka w kierunku Białegostoku.
19: Radio Złote Przeboje Karolina 91

Rafał Brzozowski został Zbigniewem Wodeckim. W trakcie prezentacji jesiennej ramówki Polsatu dał przedsmak swojej obecności, obecności w charakterze uczestnika programu Twoja twarz brzmi znajomo i wcielił się w Zbigniewa Wodeckiego. No to co, to byle do jesieni? Nie, nie będziemy popędzać, no bo przecież gram wam na to.

0: 99 Luftballons i Nena w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę powiemy, co robić, jeśli znaleźliśmy się wśród 19 milionów Polaków, których dane wyciekły. Szczegóły w wiadomościach o 17.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie z parkiem zabaw i kąpieliskiem.
12: Tu Radio Złote Przeboje, w środę jest 12 sierpnia, pora na wiadomości.
13: Jeden z największych w historii wycieków danych Polaków. Szef MSZ wstawia się za polskimi użytkownikami. Chodzi o Starlinka, a potem o tym, jak bezstresowo dotrzeć w ten weekend pod Tatry. Miriam Lipińska. Potężny wyciek danych Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdza, że w wyniku ataku na firmę obsługującą przychodnie wyciekły dane medyczne około 19 milionów osób o wizytach, receptach czy lekach. Już w ciągu najbliższych kilku dni na bezpiecznej stronie rządowej każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. Jeśli tak, należy jak najszybciej zastrzec numer PESEL, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
14: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w M-Obywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
13: Polskie służby pracują już nad namierzeniem i ukaraniem sprawców cyberataku. Szef MSZ interweniuje w sprawie niekorzystnych zmian dla Polaków korzystających ze Starlink Roam, czyli mobilnej usługi satelitarnego internetu. Radosław Sikorski napisał w mediach społecznościowych: hej Elon Musk, wielki człowieku, przestań dyskryminować polskich użytkowników Starlinka, bo inaczej możemy przemyśleć kwestię płacenia ci 50 milionów dolarów rocznie za twoje usługi. A właśnie tyle nasz kraj płaci firmie Muska za utrzymanie Starlinków dla Ukrainy. Wcześniej do wycofania się ze zmian uderzających w polskich użytkowników wezwał Muska minister cyfryzacji. Zagranica. Erupcja i aktywność wulkanu Etna na Sycylii odwołała już blisko 700 lotów z wyspy. Na Sycylii utknęły tysiące turystów, w tym około 200 z Polski, a tymczasem blokady odlotów i przylotów na lotnisku w Katanii przedłużono do jutrzejszego popołudnia. Wracamy do kraju. W Kotlinie Kłodzkiej księżyc przykryje dziś wieczorem blisko 90% tarczy słońca, ale w pozostałych miejscach w kraju zaćmienie też będzie dobrze widać. Ważne jest, aby nie obserwować go gołym okiem, mówi Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Kwiatkowskiego.
1: Najlepiej nie używać żadnych okularów przeciwsłonecznych. One nie ochronią nas wystarczająco. Do tego są potrzebne specjalne takie okulary. One są tanie i dostępne z tak zwaną folią Millerową. Ona nie przepuszcza 90-kilka% światła, fajnie przez nie słońce widać.
0: Z kolei w nocy czeka nas maksimum meteorów z roju Perseidów. W szczytowym momencie będzie można zobaczyć ponad 100 spadających gwiazd w ciągu godziny. Podhale szykuje się na weekend z rekordową frekwencją. Obłożenie ma przekroczyć 100%. 15 sierpnia od lat jest kulminacją wakacyjnego sezonu pod Tatrami. Ale paradoksalnie większym problemem niż znalezienie noclegu może okazać się sam dojazd pod Tatry. Ostatnie kilometry Zakopianki przed Zakopanem wciąż są wąskim gardłem. Dlatego branża turystyczna radzi, żeby ruszyć bardzo wcześnie, a powrót przesunąć na późny wieczór, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Bardzo często, co sugerujemy i gratulujemy tym, którzy podejmują tego typu wyzwania, warto zatrzymać się po drodze, choćby zobaczyć Wieliczkę, spędzając czas w podziemiach zamiast w samochodzie na zatłoczonej Zakopiance.
0: Tłumy będą rekordowe, ale ceny, przynajmniej na razie, są dość rozsądne.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Najwyższa dzisiejsza temperatura 24 stopnie w pasie od Szczecina przez Poznań aż po Wrocław, na Śląsku, ale też w centrum. Przelotny deszcz dzisiaj wyłącznie na Podlasiu. 1000 złotych, od tak, bez większego wysiłku, możecie sobie wygrać w Radiu Złote Przeboje. Serio, serio. Nazywam się Jerzy Telesiński i za chwilę powiem wam, jak to się robi.

0: 1000 złotych ekstra, to jest prawdziwy relax, prawda? A taką kasę możecie sobie wygrywać u nas przez całe wakacje.
1: Słuchaj, Nikola, to jest i tak 300 plus 300 plus 100 na starcie, to jest 700 złotych i ręcznik pamiątkowy, ręcznik wakacyjny, plażowy, ekskluzywny, limitowany, nasz tutaj w naszych barwach złotoprzebojowych. To wszystko są twoje nagrody.
2: Bardzo dziękuję.
0: Kolejna szansa na kasę w Radiu Złote Przeboje już w najbliższy poniedziałek. Czekamy na wasze zgłoszenia na złoteprzeboje.pl. Tam sobie sprawdźcie, jak wygrać 1000 złotych. Spinderella cut it up.

0: Program zaprosił sponsor, właściciel Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, jurapark.krasiejów.pl.
1: Autopromocja.
2: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
16: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
17: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
16: Pamiętałem o wszystkim.
17: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
16: Dokładnie, kochanie.
17: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
16: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
17: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
18: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
1: Reklama.

Musimy współpracować z Rosją, powiedział, znowu szokując, legendarny Roger Waters z Pink Floyd w rozmowie z bardzo kontrowersyjnym amerykańskim publicystą Tuckerem Carlsonem. Pozwólcie, że nie będę wchodził w szczegóły, tylko po prostu zagram wam Floydów w Radio Złote Przeboje.

0: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek. Nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Karnilow. Bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior. Suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte. Jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Znam ją od lat i ciągle odkrywam, jaka jest naprawdę. Aktywna, zielona, kulturalna, turystyczna, koncertowa, gościnna, bezpieczna, atrakcyjna, rowerowa, sportowa, rekreacyjna. Po prostu zachwycająca. I moja Dąbrowa Górnicza. A ty jeszcze jej nie znasz? Przyjedź do Dąbrowy Górniczej z okazji jej 110-lecia. www.dabrowa-gornicza.pl. Dąbrowa Górnicza. Zawsze coś do odkrycia.
8: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Przed nami spokojny pod względem pogody wieczór. Przelotny deszcz możliwy tylko na północnym wschodzie, ale w nocy padać już nie powinno. Możliwe natomiast mgły na północy kraju. Zostawiamy pogodę i sprawdzamy, co na drogach. Problemy napotkacie na S6 na Pomorzu w pobliżu Pogorzelic. To odcinek między węzłami Leśnice i Skórowo. Po tym, jak osobówka uderzyła w bariery, jeden pas w stronę Słupska jest zablokowany. Utrudnienia też na S8 na Dolnym Śląsku w pobliżu węzła Syców Zachód. Zdarzyły się tam ciężarówka i bus. Jedna osoba została ranna, a jezdnia w stronę Wrocławia jest zablokowana.
15: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: Radio Złote Przeboje Karolina 91,1.

0: Biała Lolita i Alice w Radiu Złote Przeboje, w którym Wojtek Babiarczyk już za chwilę przejmuje stery i oj, będzie się działo.
1: Oj, będzie się działo. Jeśli kochacie zespół Lombard, to bądźcie razem z nami po godzinie 18, bo będę miał dla was pewną niespodziankę. No i sprawdzimy także, jak wypoczywają gwiazdy lat 80. i 90. na wakacjach. Niektóre zdradzą swoje ulubione miejsca i to te nie tylko w Polsce.

0: Tak, środowe popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90., których na pewno nie zabraknie po godzinie 18, zatem koniecznie bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Halo, kto mówi?
4: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
3: Dofinansowanie?
4: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
3: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
4: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabii, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
3: Gdzie się zapisać?
4: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
3: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. 18 na zegarach, a to jest idealny moment na to, żeby wspólnie rozpocząć wieczór ze Złotymi Przebojami, a na dobry początek mamy dla Was informacje sportowe.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
10: Sport w 30 sekund.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Rekord życiowy nie wystarczył. Filip Ostrowski odpadł w półfinale biegu na 800 metrów na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Polak pobiegł 1:44.08, ale to było za mało. A wieczorem Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech wystartują w finale rzutu młotem. Maksymilian Szwed biegu na 400 metrów, a Jakub Szymański i Damian Czykier biegu na 110 metrów przez płotki. Dwaj najbardziej doświadczeni piłkarze Jagiellonii, kapitan drużyny Taras Romańczuk i Jesus Imaz, przedłużyli swoje umowy z klubem. Obowiązywać będą przynajmniej do końca przyszłego sezonu.
9: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Pogoda.
8: W wieczór i noc bez kropli deszczu, jutro sporo słońca na północy i na zachodzie, gdzie indziej mogą pojawić się delikatne chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Najchłodniej w Gdańsku 22, najcieplej w okolicach Wrocławia i Zielonej Góry, tam nawet do 28.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: To już minuta po godzinie 18, a to jest idealny czas na to, żeby wspólnie odpalić wakacyjny wieczór w samym środku tygodnia, na który gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek chłopaki ze sklepu zoologicznego, czyli Pet Shop Boys.

rozstali przypadkowo z myślą o nagraniu tylko jednego singla, a skończyło się na dwóch płytach. Na muzycznej scenie byli przez 3 lata, no i to tak naprawdę wystarczyło, by świat pokochał ich piosenki. Jazu w radiu, Złote Przeboje, gramy na to jak na lato, 9 minut po godzinie 18 i 12 dzień sierpnia mamy w kalendarzu, a 36 lat temu trzy piękne kobiety z Los Angeles wydają singiel, który błyskawicznie ląduje na szczytach list przebojów, a mowa o grupie Wilson Phillips. A to ich kawałek, którego mogę słuchać bez końca. Mam nadzieję, że wy też na nowo zakochacie się w tej piosence. Hold On już teraz u nas.

0: zakładając zespół, usłyszeli od menadżerów i znajomych, że nikt w Europie, a także na świecie nie będzie słuchał mieszanki jazzu, cygańskiego, folku i soulu. No i się pomylili. To Vaya con Dios w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. A propos lata i wakacji, bo one przecież cały czas w pełni, zapytamy już teraz Reniusis o jej ulubione wakacyjne miejsca w Polsce, a także na świecie. Posłuchajcie.
1: Stronie od plaży w sezonie, bo to jednak plażing i parawaning to są plagi i raczej trudno tam znaleźć spokój i wypoczynek. Natomiast moje kochane miejsce na wakacje to Mazury i Kaszuby. I znam takie miejsca, gdzie jest absolutnie ciemno w nocy, gdzie gwiazdy są na wyciągnięcie ręki, gdzie wszyscy mówią cicho, jeśli nie wiem, jeżdżą łódką, nie zakłócają sobie tej przestrzeni własnej, szanują to, gdzie mówią sobie wszyscy dzień dobry, gdzie czujesz się, jakbyś był częścią jakiejś większej społeczności, gdzie woda jest absolutnie czysta, gdzie też można obserwować niesamowicie rzadkie pokazy ptaków, ryb i tak naprawdę, jak już tam jestem, to mi się nie chcę wracać do domu i nie chcę w ogóle wyjeżdżać za granicę, bo jestem dumna z tego, że mamy takie miejsca i modlę się, żeby jak najmniej osób się o tym dowiedziało, bo to są miejsca bezcenne.
0: To teraz idealny kawałek, który właśnie w takie upalne dni daje nam sporo cienia. Przed wami Fun Young Cannibals.

0: przez 8 lat potrafili stworzyć takie kawałki, które do dziś w 2026 roku wywołują u nas niesamowite emocje. Fan jak Cannibals w radiu Złote Przeboje, a już za moment pojawi się zespół, którego kiedyś okrzyknięto Abbą lat 90. Jesteście ciekawi, o kim mowa, szczegóły już za moment. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów: rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już w piątek o 14:30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: 5000 czy tylko 250 zł? Wybór jest prosty. Już 3 sierpnia rusza nowy nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń w województwie śląskim. Z dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona i zapłacisz zaledwie 250 zł. Podczas szkolenia nauczysz się wykonywać loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, tworzyć profesjonalne zdjęcia i filmy z drona oraz wykorzystywać drony w marketingu i promocji. Oferta skierowana do górników, studentów, osób bezrobotnych oraz mieszkańców województwa śląskiego. Wejdź na dronedu.pl i przygotuj się do naboru.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Wyprzedaż w multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów. Kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Jan, a gdzie mogę kupić
17: na mediaexpert.pl?
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
19: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
18: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
19: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
18: Czyli?
19: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
21: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł

0: 26. Zapraszamy do salonu MGMM Cars Zabrze, ulica Wolności 153, www.mmcars.pl.
1: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaaauto.pl.
8: Reklama. Złote przeboje w drodze.
9: Na S8 między węzłami Syców Zachód i Syców Wschód po zderzeniu ciężarówki z busem zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Jedna osoba została ranna. Objazd prowadzi przez węzeł Syców Wschód. Na S6 na Pomorzu w rejonie Pogorzelic samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Słupska. Utrudnienia także na drodze krajowej numer 28 między Sanokiem a Birczą na Podkarpaciu.
8: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM.
10: Radio Złote Przeboje.
8: Radio Złote Przeboje.
11: Gramy na to jak na lato.

0: zaczynali od nagrywania muzyki techno, dopiero później stwierdzili, że jednak ta muzyka chyba im nie do końca pasuje, no i zaczęli nagrywać popowe kawałki i udało się w latach 90. swoje numery zmieścić na szczytach list przebojów. Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, za 28 minut będzie 19. Lato w pełni to teraz piosenka, która mi osobiście kojarzy się zawsze z latami 90., no i z tym pobytem nad morze.
1: Widziałam orła cień.
0: Warius Manx, Orła Cień, to było lato 96 roku. Wtedy to w każdej smażalni ryb, gdziekolwiek człowiek by ucho nie przyłożył, tam brzmiała ta piosenka zespołu Warius Manx. Niedawno zapytałem Kasię Stankiewicz, jak po latach odbiera ten numer.
2: Ja po tych latach nabrałam szacunku do tej piosenki i muszę powiedzieć, że no w latach 90., kiedy graliśmy mnóstwo koncertów i kiedy zdarzało się, że podczas weekendu śpiewaliśmy tę piosenkę kilkadziesiąt razy, no to słuchacze pewnie też przyznają i ty, że no mogło to być w jakimś momencie męczące, ale minęło sporo czasu i okazało się, że ta piosenka w piękny sposób przetrwała próbę czasu i że dzięki niej każdy z nas mógł spełniać swoje muzyczne marzenia.
0: To tyle wspomnień, chociaż od nich na pewno nie uciekniemy. Teraz piosenka słodko-wytrawna, jeśli tak ją mogę nazwać. To Jam i Whisky.

0: młodości pokochała taniec towarzyski oraz balet, ale to jednak muzyka dała jej energię do życia. Wielokrotnie w wywiadach to powtarza. Cher Cole w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. W środowy wieczór za 18 minut będzie 19, a my z gwiazdami lat 80. i 90. lubimy powracać do początku ich muzycznych karier. To posłuchajcie, jak z popularnością w tamtym okresie radziła sobie Beata Kozidrak.
1: To spadło jak z nieba, bo ja sobie nie wyobrażałam jako nastolatka, że coś takiego może mnie nie spotkać, wiesz, to były inne czasy. To zauważyłam na drugi dzień, bo wiesz, dwa programy telewizyjne, właściwie Opole oglądali wszyscy i zapamiętali. Ludzie nie zapamiętali, jak ja się nazywam w ogóle. Śpiewali i chodzili za mną, śpiewali do lata, bo zapamiętali przede wszystkim piosenkę. Natomiast sama się dziwiłam, bo wiesz, ja miałam tyle kompleksów jako, powiedzmy, młoda kobieta, że ja sobie nie wyobrażałam, że mogę w ogóle zwrócić uwagę na siebie i żeby być osobą rozpoznawalną. Ja dopiero później pracowałam nad tym, ale niemniej to było cudowne, bo później wtedy z Andrzejem pojechaliśmy, pamiętam, po Opolu, pojechaliśmy sobie nad morze na wakacje i też były takie, wiesz, czasy, gdzie było bezpiecznie i na przykład wiesz, co chwilę było ognisko nad morzem i młodzi ludzie siedzieli z gitarami, wiesz, przy piwku i śpiewali do lata piechotą odeszła. Ja myślę, ja mówię, ale to jesteśmy my. Ja mówię, patrz, jakie to jest cudne. No, ludzie śpiewają naszą piosenkę. Wow.
0: To teraz w Radiu Złote Przeboje pora na zespół, który w przeciągu 3 tygodni, słuchajcie, nagrał i skomponował cudowną muzykę do filmu Gorączka sobotniej nocy. To Bee Gees w Radiu Złote Przeboje.

0: jak to na nowo nie zakochać się w takich genialnych kawałkach z lat 90. i do tych polskich. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny i Budziką Śmierć. Po 19 będę miał dla was kolejne takie muzyczno-polskie niespodzianki z tamtych lat. Zostańcie z nami.
1: Let's go.

0: który wie co dobre.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu MM Cars o Moda JQ Katowice, ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Reklama. Letni wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 19:00. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
10: Sport w 30 sekund.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek czy Elina Świtolina dziś o 1:00 w nocy polskiego czasu. Półfinał turnieju tenisowego w Toronto. Polka ma szansę po raz pierwszy w tym sezonie awansować do finału jakiegokolwiek turnieju. Świtolina ma za sobą choćby triumf w Rzymie, gdzie w półfinale pokonała właśnie Świątek. Włoski atakujący Juri Romano, który wraz ze swoją reprezentacją w 2022 i 2025 roku walczył tytuł siatkarskiego mistrza świata, dołączył do projektu Warszawa. Poinformował dziś stołeczny klub. 29-letni Włoch podpisał z polskim klubem dwuletni kontrakt.
10: Pogoda.
9: Nadchodząca noc pogodna, jutro sporo słońca na zachodzie i na północy, gdzie indziej mogą pojawić się delikatne chmury, ale deszczu na pewno z nich nie będzie. Najchłodniej jutro na północy w Gdańsku, termometry pokażą do 23, najcieplej w okolicach Wrocławia i Zielonej Góry, tam nawet do 28. Minuta po godzinie 19:00. Wojtek Babiarczyk, gorąco zapraszam Was na tą kolejną godzinę pełną gwiazd do Radia Złote Przeboje, a wśród nich między innymi spotkamy się z Małgorzatą Ostrowską i zespołem Golec Orkiestra. A na dobry początek narobimy sporo hałasu w ten jakże wczesny wakacyjny wieczór. Hit Hunter już teraz.

0: studiował architekturę, ale to tak naprawdę muzyka zawładnęła jego życiem. Fabio Rocchioli, którego cały świat zna pod pseudonimem Ryan Paris. To było jego słodkie życie, czyli Dolce Vita. W środowy wieczór w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 9 minut po godzinie 19. Lata 80. w Polsce to czas cenzury. Zapytałem niedawno Małgorzatę Ostrowską, czy razem z Lombardem mieli problemy z tą instytucją.
1: Mieliśmy oczywiście, że to była cenzura, to była rzecz nieprawdopodobna, bo przecież osobna była cenzura na koncerty, osobna była w ogóle cenzura, jak piosenki powstawały i przy każdym publicznym wykonaniu przechodziły osobną cenzurę. Jak piosenka była taka, którą na przykład lata całe mogłam wykonywać na koncertach, szła do radia, to przechodziła następną cenzurę. Jeżeli szła potem jeszcze do telewizji, to przechodziła jeszcze kolejną cenzurę. Jeżeli się wydawało płytę, to jeszcze kolejna cenzura i tak dalej, i tak dalej. Także ocenzurowane te piosenki były wielokrotnie. Przeżyj to sam istniało na antenie przez 2 dni, w zasadzie przez pomyłkę, ale przez te 2 dni narobiło takiego szumu, że zostało w zasadzie hymnem, protest songiem, Szklana pogoda, Pani z telewizji. Trzeba umieć czytać te teksty. To są teksty, wszystkie te piosenki mają mają podwójny sens. Szklana pogoda dotyczy dokładnie tego czasu, tego przedziału czasowego, kiedy wszyscy oglądali dziennik telewizyjny.
0: To skoro w wspomnieniach Małgorzaty Ostrowskiej pojawiła się ta słynna piosenka Lombardo, Droga Pani z telewizji, no to musimy ją zagrać już teraz w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: zawsze z wielką przyjemnością przyjmował zaproszenia, aby zagrać krótki, mały epizodik w filmach, no ale również pisał muzykę do filmów. To Coolio, prosto z filmu Młodzi Gniewni w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 19 minut po godzinie 19. A propos filmu, pamiętacie jeszcze z jakiego filmu pochodzi ta piosenka?
1: Na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco.
0: To prosto z obrazu Pieniądze to nie wszystko Juliusza Machulskiego. Niedawno zapytałem zespół Golec Orkiestra, jak doszło do tego, że właśnie na ich drodze pojawił się ten słynny reżyser.
2: W 2000 roku zwrócił się do nas Juliusz Machulski, żeby napisać właśnie muzykę, albo tak, żeby stworzyć muzykę do filmu, który właśnie ma powstać. Pieniądze to nie wszystko, komedia ogólnie znana. No i właściwie no, jakieś może 2 tygodnie udało się zrealizować i nagrać piosenkę Pieniądze to nie wszystko. Była to ostatnia nagrana piosenka na płytę numer 2 Golec Orkiestry, która wyszła w 2000 roku. No i później okazało się, że jakieś 90% w ogóle z dwójki i z jedynki naszej muzyki znalazło się właśnie w tym filmie. I to bardzo dobrze się skomponowało, bo film taki charakter miał też, tak powiem, komediowy, lekki, z przymurzeniem oka.
0: To teraz artystka, której piosenki również bardzo często gościły, szczególnie w hollywoodzkich produkcjach. To Taylor Dane.

0: wielokrotnie w wywiadach powtarza, że jej dom rodzinny zawsze pachniał domowymi ciastami babci i obiadem. Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje. W ten środowy wieczór 27 minut po godzinie 19, a już za moment będę miał dla was chyba najbardziej słoneczną piosenkę lat 80. Jesteście ciekawi, co to będzie za numer, to bądźcie bardzo blisko radia.
1: Autopromocja.
2: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
8: Zapraszam, Natalia Bukowiecka.
9: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
14: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
15: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
14: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm. Marian, a gdzie mogę kupić
16: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
18: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Koleje Śląskie zasiliły swój tabor nowoczesnymi Impulsami 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzacje, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 126 462 tysięcy złotych. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
20: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
20: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
20: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
23: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz. Na loterii wygrałeś?
24: Wygrałem.
23: Słucham?
24: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
23: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
25: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: W końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: To zespół, który miał opinię chuliganów scenicznych. Raz to nawet, posłuchajcie, przykleili dziennikarza muzycznego taśmą do wieży Eiffla. The Stranglers, Always the Sun w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato. Za 22 minuty będzie 19. Lata 70., 80. To był trudny czas dla polskich zespołów, dla polskich wokalistek i wokalistów, no bo nie dość, że w sklepach nie było sprzętu, to jeszcze trzeba było na przykład czymś się na te koncerty różne przemieścić po Polsce, na przykład z Krakowa do Gdańska. To posłuchajcie, jak wspomina swój pierwszy samochód Grzegorz Markowski, którym również poruszał się na koncerty razem z zespołem Perfect.
1: Trabant, straszny wymysł. Ja jeździłem tym Trabantem, to był pierwszy mój zakup w roku 78. To pierwszy samochód i miałem do niego ogromny sentyment, bo jeździłem nim chyba z 5 lat i on był dość niezawodny. Także bardzo prosty, troszeczkę bardziej skomplikowany od taczek. No. Można było spokojnie podłogę z gniu zastąpić właśnie czymś drewnianym i można było spokojnie jeździć. One jeździły po 20 lat. One do dzisiaj jeżdżą, bo one miały plastikowe nadwozie, w związku z czym ono nie korodowało. A silnik był prosty, benzyna spływała z góry własnym ciężarem, także nie było pompy paliwowej i nie było tych wszystkich urządzeń. Wprawdzie wolno startował, kiepsko hamował, ale iść można było toczyć. No.
0: No i jeszcze można było rozpoznać Trabanta jadącego po ulicy, bo za nim unosił się taki niebieski dym. A w Radiu Złote Przeboje teraz zabieram was do lat 90. W 93 roku w Wielkiej Brytanii zrodziło się parę fajnych zespołów, które przetrwały do dziś, no ale jednym z nich jest na przykład zespół, do którego mam zawsze wielki sentyment, no i z wielką przyjemnością zawsze serwuję wam ich kawałki. Lighthouse Family już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Oryginalna wersja tej piosenki sięga końca lat 70. Wtedy wykonał ją Umberto Tozzi, ale na początku roku 82 wykonała to ponownie Laura Branigan i myślę sobie, że dodała tak zwanej pikanterii. No a teraz w Radiu Złote Przeboje będą nam potrzebne dłonie do wyklaskiwania. Tego numeru to Queen.

0: Takich muzycznych legend można słuchać bez końca w Radiu Złote Przeboje zespołu Queen. A propos legend, to doskonale wiecie, że na polskiej scenie muzycznej od początku lat 80. króluje zespół Lady Punk i to jest taki zespół, który idealnie łączy swoją muzyką pokolenia. Niedawno zapytałem Janusza Panasewicza, jak on odbiera tych młodych ludzi, którzy pojawiają się przed ich sceną.
1: Cieszy mnie to, zwłaszcza, że ci fani, to nie jest tylko tyle, że przychodzą na koncert, tylko ja to odczuwam w ten sposób, że gdzieś tam próbują się dostać za pomocą, nie wiem, społecznościowych jakichś kanałów i tak dalej, portali, piszą, żeby ich przyjąć do znajomych, albo na przykład piszą, żeby o coś zapytać, czy zechce być znajomym, ale i pytają i sprawdza, no bo patrzę, ktoś pisze, no więc sprawdzam i to są dziewczyny czy chłopaki po 16-17 lat, to mnie to bardzo dziwi, no bo o co chodzi, nie? Ale generalnie pytają o to, skąd te teksty, o teksty najwięcej pytają, nie? Co mieliśmy na myśli, jak to wtedy było, to jak powstawały te piosenki, czy to było gorzej, lepiej, no, o takich sytuacjach, że mnie to cieszy bardzo, że ludzie chcą się dowiedzieć, dlaczego ten zespół tyle lat gra i dlaczego śpiewał o takich rzeczach i dlaczego w dalszym ciągu śpiewał o takich rzeczach. Więc to są jakby pole do rozmowy, do zawiązywania jakichś takich fajnych znajomości na zasadzie opowiadania, nie? Opowiedzenia nie tylko, że to jest koncert i tam 2 godziny w tej scenie, ale później zostają. Jest dużo ciekawych, fajnych, młodych ludzi. Ja lubię z nimi rozmawiać, bo to są fajne pytania.
0: W środowy wieczór nie rozstajemy się z naszymi gwiazdami muzyki lat 80. i 90. Po godzinie 20 spotkamy się m.in. z Edytą Bartosiewicz. O jej cudownej karierze opowie wam także Tomek Brel. Zatem bądźcie bardzo blisko radia. No i delektujcie się razem z nami takimi numerami jak choćby ten.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto?

0: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Reklama.
5: To już 20 na zegarach wieczór w samym środku tygodnia. Spędzacie z Radiem Złote Przeboje, a już za kilka minut zapraszam Was na cudowną historię artystki, która przez 10 lat trenowała siatkówkę. To będzie Edyta Bartosiewicz. Gorąco Was zapraszam. To będzie cudowna podróż po jej także największych złotych kawałkach. Zostańcie z nami.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj artystka, bez której no trudno sobie wyobrazić chyba polską muzykę przełomu wieków, no bo to w końcu przy jej piosenkach przeżywaliśmy pierwsze wzruszenia.
2: Nie zawsze możesz mieć co chcesz, choć gonisz tak, że brak ci tchu.
1: Wielu z nas przygodę z muzyką zaczynało właśnie od piosenek Edyty Bartosiewicz. Tymczasem sama Edyta Bartosiewicz pierwsze muzyczne kroki stawiała przy zespole, który również znamy doskonale.
3: Pamiętam, że miałam bardzo długi okres fascynacji Abbą. Ja byłam ta czarna, Anna Frid Lyngstad. Ja śpiewałam wszystkie i wiesz, moja koszanka była blondynką, ona była Anetą Falckok. I wiesz, po szkole spotykałyśmy się u niej, bo ona miała właśnie te płyty, gramofon. Byliśmy w pierwszej, drugiej klasie. No to właśnie ta pierwsza płyta, wiesz, z Waterloo, potem następna. Tam, gdzie Mama Mia, to już druga płyta była. No to przecież my występowałyśmy. Pamiętam, ona miała taki, Iwona miała taki duży, jak na tamte czasy, ekran telewizora. I jak on nie był włączony, to my się przyglądałyśmy w tym telewizorze i wyobrażałyśmy sobie, że my tam w tym telewizorze po prostu występujemy. I ja ze szczotką do włosów i Iwona też tam z jakąś lokówką elektryczną odśpiewywałyśmy swoje partie. To było cudowne. Z Iwoną także nagrywałyśmy na szpulowy jeszcze magnetofon audycje takie radiowe, ala powtórka z rozrywki. To ja byłam zafascynowana powtórką z rozrywki, w ogóle tymi skeczami. Nie, no w ogóle i wiesz, no cały czas się coś działo, wiesz, człowiek miał taki bardzo bogaty świat wewnętrzny.
1: Edyta Bartosiewicz karierę wokalną, jak słyszeliście, zaczęła bardzo wcześnie, ale co ciekawe, od najmłodszych lat uczyła się również grać na gitarze.
3: Robię muzykę od najmłodszych lat. Pierwszą piosenkę ułożyłam w wieku lat 10. Nie zastanawiałam się wtedy, czy to będzie jakiś hit. Na jednej strunie coś tam grałam. Dostałam gitarę od taty za dobre stopnie i wiesz, zaczęłam od jednej struny. Sama się uczyłam. Potem już grałam na dwóch. Za chwilę na trzech. Trochę minęło, aż ogarnęłam wszystkie sześć. Wiesz, nie jestem jakimś... Nie umiem grać na gitarze. Po prostu lubię to robić. Maciek Gładysz, który jest dla mnie wyrocznią w tej dziedzinie, mówi: słuchaj, graj koniecznie swoje gitary, bo one mają swój urok. No to gram.

0: Kobiety Bartosiewicz sprzed lat chyba najbardziej pamiętamy po premierze płyty Sen, ale wcześniej miał miejsce oczywiście solowy debiut w postaci płyty Love. I z tą płytą wiąże się niezwykła historia.
1: Producentem tej płyty był Rafał Paczkowski. To była śmieszna sytuacja, ponieważ ja byłam w ciąży. Nagrywałam wokale z brzuszkiem, siedząc na stołeczku w studio, a potem poszłam rodzić, wróciłam i dokończyłam wokale.

0: jak sama Edyta Bartosiewicz twierdzi, solowe początki w latach 90. to był czas bardzo niezwykły.
1: Tak, w 90. latach byłam bardzo, wiesz, kreatywna, dużo się działo. Naprawdę tego paliwa miałam sporo. Wydaje mi się, że nawet nie mogłam do końca wyrzucić z siebie tego, co miałam. Tak, że się gdzieś tam nawet przykorkowałam w pewien sposób. No wiesz, no tak się po prostu musiało wydarzyć.
0: Każdy z nas ma z pewnością swoje ukochane przeboje Edyty Bartosiewicz. Wielu z nas uwielbia na przykład piosenkę Zegar. Co ciekawe, sama Edyta Bartosiewicz za tym utworem nie przepada.
1: Wiem, że Zegar jest bardzo popularną piosenką i podoba się, ale to nigdy nie był mój faworyt. Pamiętam, Kaśka Kanclerz go wybrała.
2: Ja wybrałam chyba Szał jako pierwszy.
1: A potem drugi właśnie poszedł Zegar. Ta płyta w ogóle, Shock and Show, była takim... Jak dzisiaj sobie o tym myślę, wiesz, to troszeczkę... Ten sukces płyty Sen nakręcił mnie tak bardzo, jeszcze dodał, wiesz, tam paliwa, którego i tak było dużo we mnie, że ja musiałam to natychmiast coś z tym zrobić, wyrzucić. Pojawiają się tam, doszedł do nas tam, w tamtym czasie Maciek Gładysz z Humana. Jak się domyśl, pamiętasz, był taki zespół Human, no kultowy w niektórych kręgach. No to Maciek po prostu grał tak na gitarze, że no po prostu wszyscy wymiękaliśmy. I on z tą energią, taką stricte rockową, przyszedł do naszego zespołu. I no stąd ja wyczułam, że jest taki potencjał, że można zrobić te rzeczy, których nie robiliśmy wcześniej, tak? I we mnie także dojrzały pewne decyzje muzyczne. No jak na przykład EI czy Susza, takie numery, które w ogóle nie są kojarzone z rozgłośni. To były takie dziwne numery, bardzo energetyczne, bardzo dynamiczne.
0: Po kilku dekadach od debiutu Edyta Bartosiewicz pewnie mogłaby godzinami opowiadać niezwykłe historie, na przykład jak doszło do współpracy z Krzysztofem Krawczykiem. Dwa różne muzyczne światy spotkały się w jednej piosence, którą znamy doskonale.

0: I ta historia, historia niezwykłego spotkania. Na pewno jeszcze dzisiaj. Razem
1: być. Pewnego razu w muzyce.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj Edyta Bartosiewicz, która zapewne po kilku dekadach od debiutu zadaje sobie pytanie, jak to jest możliwe, że od premiery płyty Sen minęło już 30 lat.

0: I mimo, że to ponad 3 dekady, to jak się okazuje, Edyta Bartosiewicz doskonale pamięta, jak piosenka Sen powstała.
1: Ona powstała najpierw po angielsku. I ona, bo ona była jedną z piosenek już pisanych w tym kontrakcie z Chrisless. Ona powstała po angielsku. Ja nigdy nie zapomnę, taka ciekawostka, jak Katarzyna Kanclerz, ówczesna menedżerka zespołów Isabelin Studio, ona usłyszała Sen. Ja takiej to zagrałam tak po prostu, że taki numer mam wśród innych, a ona tak posłuchała tego i mówi: wiesz co, widzę koncert ludzi, którzy mają zapalniczki w rękach i po prostu kołyszą się w takt tej piosenki. I pół roku później jej wizja się zmaterializowała. Zresztą to jest osoba, którą bardzo szanuję. Żałuję, że nie ma jej jakby w branży muzycznej. To była naprawdę menedżerka z krwi i kości. Ja nie chcę jej osądzać, nigdy z nią tak blisko nie pracowałam, ale miała takiego czuja do wyboru singli, w ogóle do taką charyzmę, która jest bardzo potrzebna w tym w zawodzie. Nie tylko artyści muszą mieć charyzmę, menedżerowie także. I ona taką osobą była.
0: I faktycznie wyczucie, która z piosenek może zostać potencjalnym hitem, a która nie, jest zadaniem bardzo trudnym i niewiele osób to potrafi. Tak choćby było z piosenką Tatuaż.

0: pamiętam Piotrek Banak z kolei, z Heja. Pamiętam, jak posłuchał tego, mówię, Edyta, to będzie hit. Ja wiem, co ty, w ogóle tego nie czułam. Także pamiętam ten teledysk, nie? Kiedy moim pomysłem było, że ja się tam zetnę na, prawie na łyso sama. I Janusz Kołodrubiec, który realizował ten teledysk, robiliśmy to w Łodzi, postanowił, że będzie ten moment, solówka gitarowa, nomen omen Michała Grymuzy, została opatrzona światłem stroboskopowym, że do końca nie widać, co ja robię, że to nie jest takie oczywiste. Robimy to jeden raz i koniec, tak? Już mi włosy za moment nie odrosną, żebym znowu miała przy następnym take'u je ścinać, więc to miało swój taki, wiesz, emocjonalny wydźwięk. Ja czułam, że robię coś bardzo ważnego. No i to strobo tworzy taki nastrój, takiego, wiesz, napięcia, takiego, jest jakaś dramaturgia w tym wszystkim.
1: Nie chcę.

0: słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.
1: Można by pomyśleć, że historia niektórych wielkich przebojów obfituje w najróżniejsze przypadki. I faktycznie coś w tym jest, bo trudno sobie to wyobrazić, że wykonawcy jednego z największych polskich hitów, czyli Trudno Tak, przed nagraniem tej piosenki nie znali się.
2: Tak, ja to było absolutnie, jak usłyszałam, tylko dostałam propozycję z BMG wtedy, żeby z Krzysztofem, ja Krzysztofa nie znałam prywatnie, dostałam propozycję, żeby nagrać z nim ten numer. Zaprezentowano mi demo. Demo było takie typowo bałkańskie, jakieś panie, takie przyśpiewki bardziej folklorystyczne, ale ja wiedziałam od razu, że ja to zrobię. Nie wiem, zabij mnie, jakbyś mnie spytał dlaczego, a co, a jak. Ani Krzysztof nie jest mi jakiś bliski, wiesz, w sensie gatunkowo, ani my się nie znaliśmy, ani nie wiem, po prostu wiedziałam, że to zrobię. Zresztą ja zawsze jakąś taką sympatią do Krzysztofa Krawczyka pałałam u mnie w domu, wśród innych przecież naszych polskich wykonawców był obecny. Mama, tata słuchali przebojów i ja także. Także to nawet było dla mnie ciekawe. Wiesz, bo to było też taki ukłon w stosunku do pokolenia moich rodziców i do moich rodziców także. Fajnie to wyszło, bo to wyszło bardzo naturalnie, bardzo prawdziwie przede wszystkim. I pomimo tego, że właśnie może jesteśmy tacy nie do końca kompatybilni z Krzysztofem, ale ja właściwie pomyślałam sobie, dlaczego nie kompatybilni? Może my jesteśmy bardzo kompatybilni na jakimś poziomie głębszym, prawda?
1: Co ciekawe, Krzysztof Krawczyk, kiedy przed laty rozmawialiśmy z nim na ten temat, również doskonale pamiętał współpracę z Edytą Bartosiewicz.
3: Ona napisała taki tekst, że trudno było ludziom, którzy mieli problem jakiś w małżeństwie, nie zareagować. Ja miałem spotkania na ulicach, ale to jest zasługa naprawdę bez żadnej wazeliny, powiem, głównie Edyty, która napisała tekst, napisała cały teledysk, bardzo mnie przypilnowała, była wymagająca. Ja byłem tym troszeczkę zaskoczony.
1: Edyta Bartosiewicz, wymagająca względem innych, ale też wymagająca względem siebie. Stąd długa przerwa w jej karierze. Fani przed laty czekali niecierpliwie na powrót. Edyta Bartosiewicz na jedną ze swoich płyt kazała nam czekać kilkanaście lat.
2: W moim przypadku nie było to wyprztykanie się z pomysłów, bo tych pomysłów jest bardzo dużo i nie... W moim przypadku po prostu był to problem bardzo prosty. No, nie mogłam się zaśpiewać, tak? Nie mogłam śpiewać, ale nie to, że nie mogłam mówić, tylko nie mogłam, wiesz, tak pociągnąć silnie wokalem. No to po prostu nie mogłam tego zrobić. Byłam bardzo słaba, więc u mnie problem był tego typu.
1: Na szczęście, kiedy ostatnio rozmawialiśmy z Edytą Bartosiewicz, stwierdziła, że wszystko wróciło do normy i nigdy nie czuła się lepiej. A to oznacza, że historia pod tytułem Pewnego razu w muzyce na pewno jeszcze się nie kończy.
0: Razem być.
4: Radio Złote Przeboje Karolina 91.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka elektroniczna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Edyta Bartosiewicz, jakiej nie znaliśmy.
2: Nie zawsze możesz mieć co chcesz.
1: Pewnie nie wszyscy wiedzą, że Edyta Bartosiewicz pod koniec lat 80. postanowiła pojechać do Londynu. Pobyt na Wyspach Brytyjskich wspomina do dzisiaj i nie ukrywa, że była to prawdziwa szkoła życia.
3: To był 87. rok, jak ja poleciałam do Londynu. No my byliśmy za żelazną kurtyną wciąż. To była taka różnica kulturowa, wiesz, no przepaść. Wszyscy moi znajomi jeździli, żeby troszeczkę tam zarobić, tak? Studiowałam wtedy. Handel zagraniczny. To było bardzo takie też egzotyczne. Oczywiście nigdy te studia mnie nie interesowały. No, mówię to zupełnie uczciwie. Poszłam tam dlatego, bo wszyscy moi znajomi najfajniejsi tam szli. No i sobie właśnie spędziłam pół roku w Londynie. To był bardzo fajny czas. To w ogóle mogłaby być oddzielna książka. To, co tam się działo w ciągu pół roku, ja nie wiem, przeżyłam całe swoje życie. Czasami w wywiadach opowiadam, jakie tam... No niezwykłe miałam przygody, no. Spotkanie na przykład z wietnamską mafią, wiesz, albo Hindus, który mnie zamknął na całą noc w basemencie, czy już sądziłam, że nie przeżyję tej nocy, że on mnie ukatrupi. Naprawdę, spotkałam mnóstwo ciekawych ludzi, nawet taki, wspięłam się po drabinie pewnego rodzaju kariery, zaczynałam jako kelnerka w jakiejś sieciówce. Tam bardzo dobrze mi szło. Miałam swoich klientów, którzy przychodzili tylko, chcieli być obsługiwani przeze mnie. Potem byłam shop assistant takiego Sika. Byłam potem, wiesz, na prowizji, więc potem Sik zobaczył, że dobrze sprzedaje. Co ciekawe, że jakoś tutaj w muzyce, jakoś jak biorę się za jakieś na przykład koszulki wyprodukowałam i one się w ogóle nie sprzedały. Także nietrafione interesy. Nie no, mówię ci, to był wulkan jakichś wydarzeń. Śpiewałam w Borch & Cheers z takim moim quasi narzeczonym, który tam mieszkał. No poznałam mnóstwo ludzi, mnóstwo.

0: na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy z niezwykłymi opowieściami razem z Edytą Bartosiewicz. Pewnego razu w muzyce, czyli gwiazdy, jakich nie znamy, no właśnie, coraz częściej zdarza się, że nasze rodzime gwiazdy grają jako support przed gwiazdami światowymi. Ale Edyta Bartosiewicz poszła chyba krok dalej, bo swego czasu zagrała nie przed, a po Courtney Love.
1: Byłam headlinerem na Orange Warsaw Festival w 2010 roku i miałam niezwykłą przyjemność występować na tej samej scenie co Courtney Love. Ja uwielbiam tę babkę, ona ma dla mnie tak zbuntowaną duszę i podoba mi się jej energia, podoba mi się jej gra na gitarze, podoba mi się jej w ogóle charyzma. Nie ma lekko w życiu, bo tacy ludzie nie mają lekko. I nie miałyśmy okazji się spotkać wtedy. Każdy się mnie pytał potem, słuchaj, widziałaś się z Courtney, no przynajmniej przybiłyście piątkę. No niestety, muszę rozczarować te różnice pomiędzy naszymi koncertami. To była pół godziny, zdaje się. No i wszyscy gdzieś, wiesz, kończy się koncert jednego artysty, on schodzi ze sceny, idzie do swojej garderoby, a ja, wiesz, no też nie czekam tam pół godziny wcześniej na swój koncert. Nie sądzę, żeby to było takie, wiesz, też łatwe, żeby się tam do niej, chociaż gdybym się uparła, to pewnie bym do niej dotarła, ale troszeczkę się wstydzę, powiem szczerze. Ja miałam kiedyś bardzo podobną sytuację z liderem Pearl Jamu, którego spotkałam w hotelu i też się po prostu, byliśmy sami właściwie praktycznie i bałam się podejść. Tak samo grałam na tym festiwalu w Oświęcimiu i też, no co prawda, byłam supportem Erika Claptona i przecież bardzo lubię tego artystę. Też nie wyważałam tam drzwi.
0: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce Edyta Bartosiewicz, która jest na scenie od kilku dekad. Wiele razy różnym gwiazdom zadawałem to pytanie, czy po premierach swoich nowych utworów albo całych płyt czytają komentarze w internecie, co się o nich pisze. Większość artystów stwierdziła, że ich to nie interesuje. Jak do tematu komentarzy w internecie podchodzi Edyta Bartosiewicz? Czy zdarza jej się czytać?
1: No pewnie, no to jest obowiązek. Jestem ciekawa, jak ludzie zareagowali na świeżą piosenkę. Zawsze to robię. Kiedyś nie było takiej możliwości. W latach 90. jak wydawałam pierwsze płyty, no to nie było jeszcze YouTube'a, nie było sieci, nie było internetu. Wiesz, no inaczej to wszystko wyglądało. To wszystko jest bardzo ciekawe. Generalnie jakiegoś nie ma wielkiego hejtu na moją osobę, więc i rzetelne są te opinie.
0: A skoro o opiniach mowa, to do Edyty Bartosiewicz swego czasu przylgnęła opinia perfekcjonistki. To po historii, kiedy z Krzysztofem Krawczykiem powtarzali nagranie piosenki Trudno Tak ponoć 50 razy. Czy Edyta Bartosiewicz, nagrywając swoje piosenki, też ma tendencję do ciągłego ich poprawiania i nagrywania od nowa?
1: Wiesz co, jak jest dobrze, to ja nie poprawiam. Po prostu w moim przypadku, ja mogę mówić za siebie, robię to wtedy, kiedy no nie czuję jakiegoś, żeby to było energetyczne. A ja miałam problemy zdrowotne i stąd też moje siedzenie nad tym wokalem i dłubanie w nim. Po prostu, bo to nie to, że on nie był perfekcyjny, on po prostu był słaby. A teraz jest, wiesz, teraz już fajnie. Wiesz co jest fajne w tym wszystkim, że jak była płyta Renovatio, to ja tak się czułam troszeczkę, jakbym krzyż z pleców zdejmowała. A teraz mam taką dziecięcą radość.
0: Pewnego razu w muzyce, dzisiaj w roli głównej Edyta Bartosiewicz. Nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
2: Radio Złote Przeboje Karolina.

0: Kilka minut temu Edyta Bartosiewicz opowiadała o swoich muzycznych spotkaniach z największymi gwiazdami, takimi jak Courtney Love, Eric Clapton, czy też spotkany w hotelu wokalista zespołu Pearl Jam. Czy Edyta Bartosiewicz ma jakąś listę artystów, z którymi chciałaby wystąpić w duecie?
1: Wiesz co, ja wiem, ja nagrałam strasznie dużo duetów i one były fajne. W latach 90. bardzo często przyjmowałam zaproszenia od innych artystów. Jakoś teraz bardziej się skupiam na tym, co ja robię. Może przyjdzie taki moment. Nie mam nikogo, z kim bym chciała jakoś wystąpić, wiesz. Zdarzają się wciąż zaproszenia do wspólnych piosenek. Nie zawsze przyjmuję te zaproszenia.
0: No, ale my liczymy wciąż, że przydarzy się duet na miarę muzycznego spotkania, choćby z Krzysztofem Krawczykiem w piosence Trudno Tak. Nie ulega wątpliwości, że z pewnością jest artystka, od której Edyta Bartosiewicz przyjęłaby zaproszenie. Debbie Harry z zespołu Blondie. Co ciekawe, panie spotkały się już przed laty w pewnej restauracji w Londynie. Spotkanie było bardzo ciekawe.
1: Było ciekawie, bo ona się bardzo ekstrawagancko zachowywała. Karmiła mnie swoimi owocami morza, co przyprawiało, widziałam o taką złość i osobę, z którą przyszła. Także to nie on, ale ja uwielbiam Blondie. Uwielbiam w ogóle Debbie Harry. To jest, była tak przemiła dla mnie. Mówiła, że oczywiście zaprasza mnie do studia, bo ona wtedy nagrywała płytę, żebym wpadła do studia, no ale wiadomo, że nikt się nie będzie tam dopytywał i na siłę jej się zwalał w trakcie nagrań, więc to było takie grzecznościowe. Ale samo bycie z nią, spożywanie kolacji w bardzo ciekawych okolicznościach, to było mega punk rockowe wręcz, co się działo. To w ogóle była fajna restauracja tam. Z tego, co pamiętam, ciekawa sytuacja była taka, że obrażano tam kelnerów i kelnerzy obrażali gości. Ale to rzeczywiście działo się na bardzo ciekawym pułapie, ale ekstrawagancka knajpa, tak.
2: Nie zawsze możesz mieć co chcesz, choć gonisz tak, że brak ci tchu.
0: Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić polską muzykę bez takich piosenek jak Urodziny, Koziorożec, Tatuaż, Sen czy też Zegar. Piosenki, które mają kilkadziesiąt lat, ale wciąż brzmią doskonale. O czym zresztą kiedyś z Edytą Bartosiewicz rozmawialiśmy.
1: Zasługa mojego eksmęża Leszka Kamińskiego. Miałam to szczęście, że zawsze pracowałam z bardzo dobrymi realizatorami dźwięku. To było moje wielkie szczęście i do dzisiaj bardzo przywiązuję do tego wagę, z kim pracuję, jeśli chodzi o dźwięk, bo nie ukrywam, jest to taka bolączka troszeczkę naszych realizacji.
0: Edyta Bartosiewicz w latach 90. była porównywana do Janis Joplin. Jak po latach na takie porównania patrzy?
1: To była moja wina, bo przede wszystkim wykonywałam tam chyba dwie jej piosenki. Taka byłam też wtedy, wiesz, ja ciągle jestem zbuntowana, ciągle w inny sposób. Wtedy byłam młodą dziewczyną. Troszkę taki entourage miałam w kwiaty, czyli wiesz, dziewczyna kwiat. Ja już wiem, że mam taki charakterek i on czasem czyni dobrze, a czasami źle. Czasami cierpię przez niego, a czasami coś zyskuję. I wtedy śpiewałam dwa numery. Śpiewałam Oh Lord, won't you buy me Mercedes Benz. No, śpiewałam z tą chrypką, tak, że od razu, wiesz, media podłapały, że to jest, że ja śpiewam jak Janis Joplin. Ja nigdy nie chciałam być Janis Joplin, ponieważ ona była jedyna w swoim rodzaju, a wszyscy, którzy próbują kogokolwiek naśladować, tak jeden do jednego, są od razu na straconej pozycji. Odbiorca i tak zawsze wybierze oryginał, a ty będziesz uważany za po prostu marnego podrabiającego.
0: Edyta Bartosiewicz za młodu grała pasjami w siatkówkę. Jak przyznała kiedyś w jednym z wywiadów, gdyby miała kilka centymetrów więcej, to pewnie poświęciłaby się tej karierze bez reszty. No, obecnie pewnie byłaby trenerką. Czy widzi się w takiej roli?
1: Oczywiście. Wciąż kocham siatkówkę. Oglądam wszystkie mecze. Bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. bardzo się cieszę z sukcesów, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają, lubię oglądać ligę włoską. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, znaczy mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz, a tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok, zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami. Także to jest kwestia wielu czynników, że na przykład jest się dobrym zawodnikiem. Można być bardzo wysokim i można być słabym zawodnikiem, tak? Ale ja myślę, że znam kilku trenerów na świecie, którzy nie byli jakimiś mega zawodnikami, a są świetnymi trenerami. Że to jest możliwe.
0: No i chyba na szczęście nie musimy się zastanawiać, co by było, gdyby Edyta Bartosiewicz była kilka centymetrów wyższa. Na szczęście poświęciła się bez reszty muzyce. Edyta Bartosiewicz dzisiaj w roli głównej w naszym stałym cyklu
3: Pewnego razu w muzyce.
4: Radio Złote Przeboje Karolina 91.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
6: 5 tysięcy czy tylko 250 zł? Wybór jest prosty. Już 3 sierpnia.

0: promocji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: 21 na zegarach, letni wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje, a już za kilka minut gościem Tomka Brela w programie Cała Muzyka będzie artysta, który między innymi napisał tekst piosenki do kultowego serialu Świat według Kiepskich. To będzie Krzysztof Skiba. Na to spotkanie gorąco Was zapraszam, zatem nie odchodźcie od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę.

0: Moi drodzy, powiem szczerze, czekałem i udało się w naszym radiowym studiu programu Cała Muzyka, Krzysztof Skipa, zespół Big Cyc. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
0: Zespół Big Cyc od zawsze zaangażowany w walkę. Nawet jedna z waszych płyt nosiła tytuł Manifesto. Przeciwko czemu manifestował zespół Big Cyc na tej płycie?
1: To dobre pytanie, bo rzeczywiście manifesto kojarzy się z manifestem, ale to jest bardziej taki, wiesz, manifest nie przeciwko czemuś, tylko chyba za czymś. Za tym, żeby jednak walczyć o swoją młodość. To jest historia o tym, że wiek jest sprawą umowną. To znaczy, można być młodym, mając lat 70, a można być starym, mając lat 20. Wszystko

0: Zależy od naszej wewnętrznej harmonii, od naszego nastawienia do życia. My namawiamy ludzi, żeby byli nastawieni pozytywnie. I ta płyta w ogóle jest taka pozytywna, taka bardziej lekka niż te poprzednie, które były takie zaangażowane, publicystyczne, poruszały różne wkurzające nas tematy, irytujące ze świata, który nas otaczał. A no, ile można, wiesz, być takim cały czas na barykadzie
1: i walczyć?
0: Tak jest. To miało dobry swój czas, natomiast to nie znaczy, że ta płyta jest jakaś tam, wiesz, wesołkowata, bo ona jest wesoła, ale nie wesołkowata, bo to jest właśnie jakby różnica. No i to jest takie trochę, wiesz, też taka z przymrużeniem oka oczywiście satyra na tych, którzy zbyt łatwo się poddają, że to jest taki jakby manifest właśnie ku temu, że dopóki słuchasz muzyki, dopóki masz hobby, dopóki masz pasję, dopóki ci się chce, nie da się zamknąć w tych przysłowiowych kapciach przed telewizorem, w takim, wiesz, jakby akwarium domowym, to na pewno wewnętrznie czujesz się młody i o taką młodość warto walczyć i warto zabiegać.
1: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zespół Big Cyc zawsze był zaangażowany politycznie. No, tymczasem scena polityczna jakby zmieniła się nie do poznania od lat 80. Czy wy się nie obawiacie, że z czasem politycy albo świat polityki przestaną wam dostarczać pożywki?
0: No myślę, że ja bym się nie obawiał o to, że zabraknie nam tematów. No, żyjemy w takim kraju, gdzie naprawdę dużo się dzieje i to jest często wracający motyw taki, czy ty się nie boisz, że zabraknie ci pomysłów na żarty i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że gdzieś tam wewnętrznie każdy ma z twórców jakąś taką, taką obawę. Kiedyś ktoś ładnie powiedział, że piosenki do niego przychodzą i często, kiedyś przychodziły częściej, teraz przychodzą rzadziej i też tak bywa z twórcami muzyki rockowej, że czasem masz nagle jednego dnia 5 pomysłów na piosenki, a czasem coś na siłę chcesz napisać i nie wychodzi, trzeba się trochę dłużej tutaj pomęczyć i zastanowić i tak dalej. Natomiast ja bym się naprawdę nie obawiał, proszę Państwa, że w tym kraju owładniętym jakimś jednak jakimś obłędem, no powiedzmy sobie szczerze, to się powtarza już od wielu lat, to jest jakaś jakaś część naszej tożsamości narodowej, to wariactwo, to o tym przecież pisał Wyspiański w Wyzwoleniu, pisał w Weselu. My to wariactwo polskie dziedziczymy z pokolenia na pokolenie i właściwie przez 120 lat ono się nie zmieniło i jak sobie Państwo pójdą gdzieś obejrzeć Wyzwolenie Wyspiańskiego, to się okazuje, że oni 120 lat temu mieli podobne problemy jak my dzisiaj. No nie było co prawda internetu, ale pewne paranoje są niestety dziedziczne, więc tutaj jeżeli chodzi o brak tematów, to byłbym całkowicie spokojny. No ja nie wiem, czy Bareja by to wymyślił, jakby ktoś to umieścił w jakiejś komedii współczesnej, to pewnie pojawiłyby się opinie, że nie, no przesada, to nie jest możliwe. Okazuje się, że jest możliwe, że życie pisze najciekawsze scenariusze.
1: W Radiu Złote Przeboje dzisiaj Krzysztof Skiba. Ja pamiętam, jak to na początku lat 90. będziemy dzisiaj trochę podróżować pewnie w czasie. To był bodajże rok 91. W plebiscycie magazynu Teraz Rok mieliście nagrody w takich kategoriach jak, uwaga, zespół roku, przebój roku, autor tekstów i okładka roku. Takie mam wrażenie, że chyba od samego początku lubicie sobie wysoko postawić poprzeczkę.
0: No, wiesz, później chyba aż takiego sukcesu nam się nie udało powtórzyć, ale faktem jest, że to ciekawe, bo to nie branża decydowała, tylko słuchacze i rzeczywiście rozbiliśmy bank, można powiedzieć. To było takie mocne wejście na rynek muzyczny, bo my byliśmy, skromnymi chłopakami właściwie z podziemia, z takiego undergroundu, a nagle nasze piosenki okazały się na tyle ciekawe, że zawędrowały na pierwsze miejsca list przeboju, właśnie Berlin Zachodni, piosenka góralska, Kapitan Żbik. Mówię o tych piosenkach z tej pierwszej płyty, która okazała się taka właśnie przebojowa. Ona się sprzedała w nakładzie ponad 1 000 000 egzemplarzy. Oczywiście dzisiaj to nie jest możliwe, bo jest inny obieg muzyczny, ale wtedy były płyty analogowe jeszcze. No i przede wszystkim kasety jako taki podstawowy nośnik dźwięku. Oprócz tego jeszcze byliśmy dość mocno spiratowani, bo przypomnę, że te przemiany ekonomiczne, kapitalistyczne były tak dynamiczne, że jakby prawo nie nadążało nad tym, co się działo i powstała jak grzyby po deszczu, powstały takie właśnie nielegalne wytwórnie, czy półlegalne pirackie i właśnie, które kopiowały nie tylko zachodnie przeboje, ale także przecież T-Love, Kult i Big Cyca i zespół Ira i wiele innych, wszystkie te, które miały w tamtym czasie jakieś przeboje, a tak się złożyło, że Big Cyc właśnie produkował tych hitów wtedy dość sporo, więc no, to po prostu jest tak, że nie zawsze tak się uda od razu zachwycić publiczność, ale myślę, że widzowie, fani rocka docenili, że Big Cyc to jest po prostu coś nowego i przede wszystkim coś takiego, co nie było wcześniej. Znaczy wszystkie, jednak myśmy się różnili na tle tych całej masy tych zespołów rockowych. Mieliśmy swój charakterystyczny język, swój styl, robiliśmy jakieś happeningi i ta jakaś taki charakter pisma Big Cyca, bo to jest ważne, żeby zespół tak, no wiadomo, no nic nowego w muzyce się tam specjalnie nie wymyśli. No podobno już 100 czy 200 lat temu jakiś artysta powiedział, że nic nowego i to się to powiedzenie się co jakiś czas powtarza, ale ważne jest, żeby taką swoją osobistą pieczątkę na muzyce odbić i Big Cyc to potrafił. Mamy taki swój charakter. Myślę, że każdy z Państwa, jeżeli zaczęłyby się jakieś tutaj piosenki lecieć, to każdy by już po refrenie, czy może pierwszych słowach zwrotki zorientował się, że to jest właśnie Big Cyc.
1: Krzysztof Skiba dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Nasza muzyczna podróż w czasoprzestrzeni jeszcze się nie kończy. Za moment wracamy, ale też porozmawiamy o upływie czasu.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przyboje Krzysztof Skiba, zespół Big Cyc. Próbuję sobie przypomnieć, ale chyba nie było żadnej przerwy w działalności tego zespołu. Nieczęsto się to zdarza, to jest taki wyczyn historyczny, bym powiedział.
1: Mamy swoje miejsce w historii, nie mieliśmy żadnego pustego sezonu. Jedyna przerwa, no to pandemia, ale to nikt na świecie nie grał. Przez 7 miesięcy był zakaz ze względów sanitarnych na występy. Właściwie to już gubimy się w ilości nagranych płyt, w ilości nagranych, zagranych koncertów, czy nagranych teledysków. Ale jak to mówił kiedyś poeta, podróż trwa i to jest najważniejsze.
0: Podróżujemy w drugą stronę, czyli z lat 90. wracamy do teraźniejszości. Chociaż ponownie też zajrzę do kalendarza, no bo tak, w lipcu będą, które to urodziny?
1: No. Tak, odkryłeś moją skrywaną prawdę. No, szóstka z przodu, no nie ma się co tutaj śmiać, no taka jest prawda, taka jest okrutna prawda, licznik bije, czas leci, pan tarej, młodsi, nikt z nas młodszy nie będzie, ale właśnie ja trzymam się tej zasady, o której mówiłem przy okazji piosenki Manifesto, trzeba być po prostu młodym duchem i to jest najważniejsze, a kto by tam w tym wieku liczył lata?
0: Tak, ja pamiętam, jak to z Muńkiem Staszczykiem rozmawiałem na ten temat i on powiedział, że nie wie, kiedy to zleciało, generalnie problemu z upływem czasu nie ma, ale ta szóstka z przodu to już wygląda niepokojąco.
1: No, kiedyś to wiesz, nie przypuszczaliśmy na przykład, że będziemy mieli kumpli w tym wieku, tak? Bo to jak masz tam 30 lat, to ktoś, kto ma 40, 50, to ci się wydaje strasznie, strasznie stary. No, ale to wiadomo, ta granica się przesuwa. Później, jak masz 50 lat, to już masz kumpli, którzy mają 70, są starsi, ale ty też cały czas się czujesz jeszcze taki trochę od nich młodszy. No a teraz wiesz, no i to wygląda, ale naprawdę ja nie mam z tym problemu, dlatego że granie rocka odmładza, w ogóle bycie na scenie odmładza, to jest cały czas kontakt z fajnymi ludźmi, to jest cały czas niesienie jakiegoś sztandaru, wiesz, zabawy, jakieś możliwość, co zawsze mnie kręciło, jakiegoś namieszania, nakręcenia, jakieś, wiesz, zrobienia happeningów, nabrojenia trochę, mówiąc tak językiem takim właśnie takich zgrywusów. Bardzo, bardzo to powoduje to, że twoje życie nie jest nudne, że cały czas coś się dzieje i dzisiaj zdarza mi się zagrać na przykład dwa koncerty dziennie, albo zagrać jakiś program, bo też mam swoje programy komediowe, właśnie stand-upy, albo zagrać tam gdzieś o 18, 19 stand-up, a wieczorem jeszcze koncert i przemieścić się 200 kilometrów i następnego dnia to powtórzyć. Więc to powoduje, że nie masz czasu na nudę, nawet jak już wracasz do domu, to też masz sporo pracy, bo właśnie, no, to masz jakiś pomysł na piosenkę, tu na książkę, cały czas udzielasz się twórczo i dopóki właśnie nie dasz się zamknąć w jakimś takim klimacie, nie wiem, właśnie tych słynnych przysłowiowych już ciepłych kapci i ciepłych kaleson na zimę, tylko będziesz cały czas w ruchu, to moim zdaniem zachowasz młodość ducha i to jest najważniejsze. Poza tym żyjemy też, warto sobie to uświadomić, no, w epoce, gdzie te wszystkie bariery zostały przełamane. Kiedyś 100 czy 150 lat temu człowiek 40-letni to był człowiek już właściwie, a szczególnie mężczyzna, bo kobiety żyją trochę dłużej, to był, no, człowiek już taki prawie że staruszek i stojący nad grobem, a dzisiaj nie wiem, Johnny Depp ma tam sporo na karku, a jest nadal podziwiany przez kobiety na całym świecie, więc się okazuje, że można być dalej atrakcyjnym, mając jednak te parę dych na liczniku.
0: I tej myśli się trzymajmy. Słuchaj, skoro już rozmawiamy o upływie czasu, to teraz zadam ci może dziwne pytanie, ale tak, pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z Albertem Hammondem, czyli autorem przebojów między innymi Tiny Turner, i on zrobił rzecz niezwykłą. Gdzieś tam w swoim domowym archiwum znalazł swoje nagrania sprzed 50 lat i nagrał duet z samym sobą, czyli facet w sile wieku śpiewający z nastolatkiem. Taką technikę mamy. Powiedz mi, gdybyś spotkał Krzysztofa Skibę z końca lat 80. tuż przed startem zespołu na przykład, to o czym byście pogadali? No, oprócz tego, żeby zainwestować w Bitcoina.
1: Wiesz co? No to jest ciekawe. To jest takie trochę, wiesz, wróżenie z fusów i taka futurologia, bo wiadomo, że tego młodego nie spotkam. Ja w zasadzie, wiesz co, myślę, że nie popełniłem zbyt wielu. Każdy popełnił jakieś błędy, ale zbyt wielu tych błędów w życiu nie popełniłem i właściwie niewiele rzeczy żałuję. Nie wspominam życia w ten sposób, raczej wspominam te jasne strony i nie wiem, może bym mu powiedział, tylko żeby jeszcze więcej szalał. odpalał niż to robił. Tak mi się wydaje, że jeszcze byłem za spokojny, mimo że nabroiłem trochę w życiu. Taki mam charakter, taki mam, to jest, mój kolega określał to, że to jest kwestia białka. Tak? Jedni mają takie białko, że mogą siedzieć w urzędzie i pracować w jakiejś takiej praca biurowa i ich to kręci, a inni są tacy, że muszą być non-stop w trasie i bez koncertów, bez występów, po prostu źle się czują, usychają. To jest domena mojego życia i nie wiem, no wiadomo, że teraz mam, to jest normalne i oczywiste, że mam po tych wielu latach na scenie jakieś większe doświadczenie, a jak człowiek jest taki młody, no to jest wiadomo, jakby z motyką na słońce, czy jak to ktoś kiedyś powiedział, z brzytwą na czołgi, nie kalkulujesz za bardzo, wiesz, co ci się opłaca, co nie, tylko po prostu to robisz. Nie wiem, czy bym, raczej nie mówiłbym mu, słuchaj Krzysiek, tak, zwolnij trochę, tylko chyba bym mu mówił odwrotnie, wiesz co, przyspiesz.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Mamy mnóstwo tematów do poruszenia, dlatego no też chyba przyspieszymy. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: way.
1: Krzysztof Skiba, zespół Big Cyc. Tak sobie myślę, że energii na scenie może wam pozazdrościć chyba nie jeden nastolatek. A skoro o tym mowa, to ja sobie uświadomiłem, że chyba istnieje coś takiego jak tak zwana stara gwardia, to w cudzysłowie oczywiście, bo pamiętam, jak rozmawiałem z Wandą Kwietniewską i ona mi opowiadała o swoich pokoncertowych aktywnościach, że w dalszym ciągu, mimo tylu lat, lubi sobie poimprezować i co ciekawe, czasami młode pokolenie kompletnie nie dotrzymuje im kroku, jeżeli chodzi o imprezowanie po koncertach. Słuchaj, jak to jest u was? Czy wy po koncercie też lubicie w cudzysłowie posiedzieć sobie?
2: Słuchaj, potwierdzam, znam Wandę Kwietniewską bardzo dobrze, to jest fantastyczna dziewczyna i kobieta petarda, po prostu kobieta, której wiek się nie trzyma, lata się jakby jej w ogóle ten jej metryka w ogóle jest tutaj czymś kompletnie nieistotnym, ma cały czas power, cały czas ochotę do grania, widać zresztą to po tym, jak występuje na scenie, to jest kobieta, która cały czas ma apetyt na granie i apetyt na występy i to jest ważne, to publiczność to widzi, prawda, że artysta tam odgrywa kolejne swoje hity bez jakiegoś specjalnego przejmowania się, czy jest po prostu zaangażowany, tak jak właśnie Wanda. A co do imprez, no cóż, no, napisano na ten temat, wiesz, tony analiz i nakręcono 150 filmów. Myślę, że o imprezach Big Cyca też można by nakręcić 3 niezłe seriale sensacyjno, słuchaj, przygodowe, ale wiesz co, no nie ma co ukrywać, że te największe imprezy i wariactwa to już są za nami, no teraz po prostu mamy doświadczenie, bo słuchaj, kiedyś jak jesteś młody, to często bywało tak, że nie potrafisz obsługiwać pewnych sytuacji, no na przykład nie masz świadomości swojej własnej kondycji, że następnego dnia jest koncert i też musisz być w dobrej formie i tak dalej. Poza tym, wiesz, no młody organizm więcej zniesie, natomiast dzisiaj to wszystko, cała ta scena muzyczna, to chyba tylko właśnie tak, jak powiedziałeś, stara gwardia trzyma pion w tych sprawach, bo ta scena muzyczna tych młodszych wykonawców zrobiła się no, strasznie grzeczna. Ona jest taka wręcz aż zagrzeczna. To są takie po prostu bardzo dobrze wychowane, grzeczne dzieci, które oczywiście są sympatyczne, no ale czegoś im brakuje. Brakuje im tej ikry, brakuje im tej takiej złotej jakiejś, wiesz, takiej sygnału z kosmosu, no jakby tej złotej iskry, która powoduje, że czujesz, że obcujesz z kimś, kto jest poetą, kto jest na przykład, wiesz, jakimś artystą, zwierzęciem scenicznym i tak dalej. To są dobrze skrojeni, dobrze przygotowani do promocji, do tych social mediów, do tego nowoczesnego świata ludzie, którzy wiedzą, jak trochę to są takie chodzące komputery. Oni wiedzą, że o tej się muszą położyć, o tej muszą wstać. Tu mają przygotowane już wyprasowane spodenki, tu mają, wiesz, wyprasowane koszule i trochę kiedyś ci muzycy byli bardziej szaleni. Może mniej zarabiali pewnie, może też nie mieli innej perspektywy, oprócz tego, żeby się wyhasać i wykrzyczeć. Ale no, rzeczywiście, to nawet, wiesz co, uczestnicy festiwali to jakby powtarzają tą prawdę, że kiedyś na festiwalach takich czy innych, czy festiwal w Opolu, czy w Sopocie, czy jakieś festiwale rockowe, to ta socjeta muzyków to tworzyła jakąś taką jedną społeczność. Ci ludzie w hotelach muzykowali, ktoś gdzieś zawsze było jakieś pianino, fortepian, ktoś wyciągnął z pokoju gitarę i były spontaniczne dżemy, muzykowanie, śpiewanie dla przyjemności, nie dla pokazu. Dzisiaj, jeżeli ktoś robi jakiś występ taki gdzieś tam, nie wiem, na korytarzu, czy niemalże w toalecie, to zaraz go sfilmuje i robi to, żeby kogoś zszokować, tych widzów. A kiedyś robiono to po prostu dla przyjemności. Zatraciliśmy chyba taką, mnie, ale może część środowiska zatraciła taką przyjemność grania, przyjemność muzykowania. To wszystko jest takie korporacyjne, wiesz, wyrachowane. Mm. Teraz jedziemy w trasę, teraz nagrywamy płytę, teraz robimy przebój, teraz robimy promocję i tak dalej. Brakuje tej iskry szaleństwa. To na pewno tutaj miałeś rację prezentując i Wanda Kwietniewska też miała rację prezentując taki właśnie pogląd.
1: A propos Starej Gwardii, słuchaj, podróżujemy trochę w czasie, teraz będziemy podróżować do przyszłości, bo znalazłem w waszym terminarzu fantastyczne wydarzenie, koncert pod tytułem Zadzwońcie po milicję. Skład jest absolutnie fantastyczny. Słuchaj, skąd pomysł na takie wydarzenie?
2: Są to bardzo fajne koncerty, robione w hołdzie po prostu tym wszystkim, którzy w stanie wojennym walczyli z komunizmem, ale także to jest taka podróż sentymentalna. Przeboje z tamtych czasów, zespoły z tamtych czasów, tak są właśnie dobrane. Koncert ma niesamowitą oprawę. Są grupy rekonstrukcyjne ZOMO, które oczywiście z przymrużeniem oka prezentujemy na scenie. Ja jestem przebrany w mundur milicyjny i prezentuję się jako sierżant Skiba i wymyślam różne żarty właśnie związane z tamtym okresem. Mamy nawet taki słowniczek stanu wojennego, różne konkursy związane właśnie z filmami z tamtych czasów, programami telewizyjnymi, nie wiem, gazetami, pismami, które się ukazywały z jakimiś przedmiotami marzeń. Przecież w PRL-u te przedmioty marzeń, obiekty marzeń były zupełnie inne niż dzisiaj. Wtedy marzono na przykład o, nie wiem, rowerze Wigry, o butach Relax, o takich przyziemnych, małych sprawach, które dzisiaj należałyby do jakiegoś muzeum staroci. Ale wtedy były to topowe gadżety, jak miałeś rower Wigry, czy telewizor produkcji radzieckiej Rubin, który udawał, że jest kolorowy, bo tak do końca nie był kolorowy, to były jakieś absolutne hity, czy na przykład magnetofony Kasprzak, na których nagrywano kasety właśnie z muzyką rockową. Przychodziło się na koncert i taki magnetofon trzeba było głośnikiem w stronę sceny ustawić i takie były właśnie pirackie nagrania, ale wszyscy na to się godzili, bo później taka osoba z taką kasetą wracała gdzieś do swojej miejscowości z koncertu, gdzieś tam na wieś czy do mojego miasteczka i od razu 10 czy 20 osób przygrywało sobie to dalej na kasetę, więc to jest bardzo fajna, bardzo udana trasa. Mam nadzieję, że trasa będzie się rozwijała, rozkręcała i dotrzemy też do wielu innych miast.
1: Krzysztof Skiba dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Skoro już tak podróżujemy w czasie, to za moment cofniemy się kilkadziesiąt lat wstecz i zajrzymy do pewnej niezwykłej książki.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91

0: już w niedzielę po 20. Nie możecie zabraknąć. Wstęp wolny.
1: Autopromocja.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
10: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
9: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
13: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
15: Mm-hmm.
16: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
15: Oh.
16: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka, dzisiaj wśród gości Krzysztof Skiba. Słuchaj, skoro jedną nogą jesteśmy dzisiaj w poprzednich dekadach, to muszę cię zapytać o jedno, bo pamiętam, w książce Komisariat Naszym Domem pojawiły się dokumenty dawnej Służby Bezpieczeństwa, donosy na twój temat i na temat kolegów. Czy ty sprawdzałeś, co tam w IPN-ie jest na twój temat?
1: No tak, tak. Pisząc książkę, napisałem dwie książki takie wspomnieniowe. Jedna książka nazywa się Artyści, Wariaci, Anarchiści. Tą książkę napisałem wspólnie z Jarkiem Janiszewskim, wokalistą Bielizny, i z Pawłem Koniem Konakiem, znanym z Totartu i programu Lala Mido. I to była książka dotycząca gdańskiej alternatywy. My opisywaliśmy to gdańskie podziemie kolorowe, artystyczne z czasów stanu wojennego. Natomiast była też druga książka pod tytułem właśnie, którą wspomniałeś, czyli Komisariat Naszym Domem. I pierwszą teczkę podarował mi dziennikarz. Słuchaj, była ta moda na sięganie do tych teczek, grzebanie w tych teczkach. Ja jakoś specjalnie nie byłem, podniecony tym, że gdzieś tam się dowiem, kto na mnie donosił, czy że będę czytał te, trzeba było złożyć jakieś, te dokumenty. W sumie to są papiery stworzone przez oprawców, czyli przez Służbę Bezpieczeństwa. Ale tak się złożyło, że miałem urodziny i słuchaj, dziennikarz pewnej stacji telewizyjnej i powiedział: Skiba, ja kręcę taki film o stanie wojennym i właśnie musiałem przejrzeć różne papiery, między innymi dorywałem się do twojej teczki i ją skopiowałem i mogę ci ksero odbitki z tej twojej teczki przynieść. No i rzeczywiście była to dosyć fascynująca lektura. Dowiedziałem się o tym, że od 84 roku miałem podsłuch telefoniczny w domu. No właśnie, były też te lektura niezbyt przyjemnych donosów na mój temat, gdzie tam TW Jola na przykład, przy czym TW Jola mógł być Andrzejem, no wiadomo, pisał o mnie różne tam historie, że tam organizuje w klubie Balbina jakiś koncert i tam, tego typu historie. Dowiedziałem się też z tej teczki, że człowiek, który mnie zatrzymał w Jarocinie, funkcjonariusz SB, miał na nazwisko Wesołek, no więc Wesołek zatrzymał Wesołka, można powiedzieć, jakby taka pewna metafora tutaj się też dokonała nieświadomie. A potem jeszcze okazało się, że de facto ja mam dwie teczki. Jedna część papierów na mnie zmieści się w tak zwanym SOR, to jest sprawa operacyjnego rozpoznania. To jest kryptonim Alternatywa. To są te czasy, kiedy ja rozrabiałem razem z kolegami w podziemiu w Gdańsku. A z kolei w Łodzi, gdzie studiowałem, gdzie wyjechałem na studia, bo maturę robiłem w Gdańsku, specjalną teczkę mi poświęcono i to jest teczka, czyli SOR, sprawa operacyjnego rozpoznania Jantar. Czyli Jantar, dawna nazwa bursztynu. No, trzeba przyznać, że funkcjonariusze SB dość poetycko mnie tutaj określili. Byłem tym bursztynem na łódzkiej ziemi. Przybyłem z Gdańska. No i tam już są właśnie różne takie raporty z akcji, z happeningów, donosy, kto trzymał jaki transparent. Powiem ci, że one też pełnią na przykład te raporty z happeningów, milicyjne meldunki, pełnią też rolę takich, pewnej kroniki teatralnej podziemia, bo ja już nie pamiętałem, kto jaki transparent niósł, co tam dokładnie się działo. Znaczy, wtedy nie było tak dużo kamer, jak dzisiaj, że każdy ma w telefonie komórkowej kamerę. Niektóre akcje były sfilmowane, ale tak naprawdę takie happeningi, demonstracje, akcje były, to jest rzecz bardzo ulotna, tak? Ona dzieje się tu i teraz, a za chwilę o niej zapominamy. A tu nagle, po latach tam 30 czy 40, masz raport milicyjny, że ten i ten był tak ubrany, ten i ten niósł taki transparent, więc odświeżyłem sobie pamięć o tych różnych akcjach i byłem zaskoczony taką drobiazgowym opisem tych niektórych happeningów, co czasem było zabawne, a czasem było przerażające.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, wracamy w takim razie do rzeczywistości, żeby zakończyć miło i sympatycznie. Zapytam cię o twój wolny czas. Powiedz mi, masz jakieś ukochane, ulubione miejsca? No bo nie ma co ukrywać, że nagrywając piosenkę Jedziemy na Chorwację, zainspirowałeś pewnie setki tysięcy Polaków.
1: Tak, tak. No, to jest zresztą też ciekawostka, bo wokół tytułu tej piosenki narosły różne spory purystów językowych, którzy protestowali przeciwko tej takiej popularnej formie, tak? Bo prawidłowo powinno być Jedziemy do Chorwacji oczywiście, ale ponieważ przyjęło się, że jednak pół Polski, a może i cała Polska mówi Jedziemy na Chorwację, więc zespół tutaj zastosował taki trik, że odwołujemy się do tego vox populi, tak? Że popularne jest takie sformułowanie, chociaż może nie do końca jest eleganckie językowo. Myślę, że profesor Miodek i profesor Bralczyk zgłosiliby tutaj votum separatum. Natomiast ulubione miejsce na wakacje, ja w ogóle uwielbiam, to nie jestem tutaj jakby, wiesz, jakoś szczególnie oryginalny, uwielbiam wszystkie miejsca, gdzie jest woda, czyli wiesz, jeziora, morze, mimo że pochodzę z Gdańska i urodziłem się nad morzem, a mój ojciec był marynarzem i razem z ojcem pływałem po morzach i oceanach, jak byłem nastolatkiem i to tak naprawdę, wiesz, zaliczyłem kilka takich poważnych rejsów, to były statki handlowe, ale na przykład zaliczyłem burzę na Biskaju, to każdy, kto pływał na statkach, to wie, że Biskaj to jest bardzo niebezpieczne, bo tam strasznie wieje i po prostu fale są, dochodzą do 20 metrów, więc to takie historie, i nie ma wtedy twardzieli, słuchaj, żyga cała załoga, wiesz, od najbardziej wytrawnych marynarzy po kapitana okrętu, ale generalnie takich marzeń jakichś wakacyjnych też szczególnie nie mam, bo większość jest spełniona. Takim marzeniem dla mnie były na przykład wyjazd do Japonii czy do Meksyku i oba już spełniłem. Myślę, że mam jeszcze takie marzenie, żeby wybrać się w taki, tylko właśnie ciężko jest dopasować tutaj terminy, bo jak są terminy tej wycieczki, to ja mam zajęte poprzez właśnie koncerty zabukowane już i jakoś tam po prostu podpisane umowy, więc nie mogę tego zerwać, ale są takie rejsy statków pasażerskich na Karaibach. Mhm. I właśnie każdego dnia jest się na innej wyspie i to mnie kręci, bo ja bardzo z racji rodzinnych lubię zapach portu, zapach statku, zapach tawotu, lin, bo mi to kojarzy się właśnie, lin statkowych, cum, mi to kojarzy się ze statkiem, z dzieciństwem po prostu, bo mój ojciec był marynarzem i zawsze tatę się żegnało, ale też tatę się witało, jak przyjeżdżał gdzieś tam z Australii, czy z Nowej Zelandii, czy z Chin, czy z Azji, gdzieś z jakichś takich, z Wietnamu Południowego, jakichś takich bardzo dalekich, ciężkich rejsów, to wtedy stało się na kei i się czekało, aż po prostu statek dobije do kei i rozłożą trap i będzie można wejść na statek, więc taki rejs po Karaibach, taki trochę szlakami, piraci z Karaibów, wiesz, myślę, że jeszcze sobie na pewno zafunduję, tylko właśnie no, muszę wcelować się w jakiś taki moment, że nie będzie koncertów przynajmniej przez 2 tygodnie.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, pięknie ci dziękuję.
1: Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję za miłe, sympatyczne pytania. Mam nadzieję, że nie udało nam się państwa jakoś szczególnie znudzić, że była to ciekawa rozmowa i że państwo być może z tej rozmowy wyciągniecie jakieś ciekawe wnioski i one pomogą wam przetrwać kolejne 5 minut.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.